Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

kilka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

tłumany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Miłość czyni życia prawem, Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami.
2: Z Duchem Twoim.
1: Dziś obchodzimy święto świętej Marii Magdaleny, jednej z najwierniejszych uczennic Jezusa, która doświadczyła przemiany i mocnego utwierdzenia wiary przez spotkanie ze zmartwychwstałym. Papież Franciszek nazwał ją apostołką apostołów, ponieważ to ona pierwsza przekazała wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jej życie pełne nawrócenia i oddania pokazuje, jak łaska Boża może przemieniać nasze serca. Prośmy o otwarte serce na spotkanie z Chrystusem, który daje nam nowe życie i nadzieję. Przez jej wstawiennictwo w tej mszy świętej polecamy Panu Bogu zmarłą Danutę Krawczuk-Pająk, prosząc dla niej o łaskę nieba. Abyśmy godnie przeżyli tę mszę świętą, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Wstanie z pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jest nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą. Oto słowo Boże.

Będę Ciebie lubił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza

głosom i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza,

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że jest to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, można się zastanawiać, dlaczego Jezus wybrał właśnie Marię Magdalenę na pierwszego świadka zmartwychwstania. Dlaczego posłużył się kobietą, która w ówczesnym świecie nie miała zbyt wielu praw społecznych, nie była wiarygodnym świadkiem. Jezus nie ma żadnego zawahania, prosząc o to, by to właśnie ona poinformowała o zmartwychwstaniu apostołów, elitę najbliższych mu ludzi, na których oparł swój Kościół. Jezus doskonale wiedział o jej ogromnej miłości do Niego. I wydaje się, że to właśnie owa miłość jest inspiracją dla Mistrza w wyborze właśnie Marii Magdaleny na pierwszego świadka i apostoła zmartwychwstania. Nie boi się na niej oprzeć świadectwa o swoim zmartwychwstaniu. Jezus całkowicie zmienia mentalność świata. Zwraca uwagę nie na pochodzenie czy płeć. Nie jest istotna nawet niezbyt chlubna historia życia. Ale dla Niego najważniejszym argumentem staje się miłość. To ona decyduje o tym, czy komuś warto zaufać, powierzyć tak ważne sprawy, jak świadectwo o zmartwychwstaniu, które jest fundamentem całej wiary w Jezusa i największym cudem w historii świata. Jezus w myśleniu świata bardzo dużo ryzykował, wyróżniając Marię Magdalenę i powołując ją do tak ważnego zadania. Pewnie wielu ludzi dokonałoby zupełnie innego wyboru, mając świadomość ryzyka, który towarzyszył jego decyzji. Czasem i my się zastanawiamy, dlaczego Jezus wybrał właśnie nas do różnych zadań w Kościele. Dlaczego nam zaufał, powołał? Przecież mamy świadomość historii naszego życia. Doskonale wiemy, w czym jesteśmy słabi i grzeszni, gdzie nie domagamy. Dlaczego Jezus nie zawahał się wybrać nas, pomimo że doskonale zna nas i nasze słabości? Może właśnie dlatego, że Jezus nas doskonale zna, wie, jaki mamy w sobie potencjał, wie, jak bardzo Go kochamy, to dlatego nas powołuje. Miłość jest w stanie przykryć każdą naszą niedoskonałość i dlatego mamy ważne miejsce w dziele zbawienia. Amen. Z ufnością zwróćmy się do Boga z pokornymi prośbami. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie na wzór
życia świętej Marii Magdaleny było pełne oddania Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy szukają sensu życia, aby spotkali zmartwychwstałego Pana i doświadczyli Jego przemieniającej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie kobiety powołane do życia konsekrowanego, aby wsparte przykładem świętej Marii Magdaleny były pełne wiary i odwagi w realizowaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na urlopach i wakacjach, aby wykorzystali ten czas do pogłębiania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za polecaną w tej mszy świętej, świętej pamięci Danutę Krawczuk-Pająk, aby dostąpili wiecznej chwały w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, uczestniczących w mszy świętej poprzez Radio Plus, abyśmy na wzór świętej Marii Magdaleny z miłością i oddaniem szli za Chrystusem i byli świadkami Jego miłości w świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś świętą Marię Magdalenę niezwykłą łaską spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Wysłuchaj naszych modlitw, byśmy mężnie kroczyli drogami wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij złożone dary w dniu wspomnienia świętej Marii Magdaleny, której posługę łaskawie przyjął Twój

0: Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
2: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Wszechmogący Ojcze, wielki w miłosierdziu, nie mniej niż w potędze, zawsze wysławiali przez Chrystusa, naszego Pana. On w ogrodzie jawnie ukazał się Marii Magdalenie, która umiłowała Go żyjącego, widziała konającego na krzyżu, szukała złożonego w grobie i jako pierwsza uwielbiła Go zmartwychwstałego. On zaszczycił ją apostolską misją wobec apostołów, aby dobra nowina nowego życia dotarła aż na krańce świata. Dlatego i my ze wszystkimi aniołami i świętymi wysławiamy Ciebie, Panie, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Marią Magdaleną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu wzbudzi w nas gorącą miłość, z jaką święta Maria Magdalena trwała przy Chrystusie.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrzesień, wtedy do Sejmu trafi pakiet zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. Rząd chce, by limit czasowy wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę. W wiadomościach teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump zatwierdził porozumienie z Arabią Saudyjską. To w związku z utworzeniem w tym kraju cywilnego programu nuklearnego i potencjalnie ośrodka wzbogacenia uranu, podają amerykańskie media. Umowa o wartości dziesiątków miliardów dolarów miałaby obowiązywać przez 30 lat. Ma zapewnić amerykańskim firmom centralną rolę w rozwoju infrastruktury nuklearnej Arabii Saudyjskiej oraz ograniczyć dostęp konkurentom z zagranicy. Dokument wkrótce zostanie przedstawiony Kongresowi. Był wybitnym filozofem, autorytetem i bliskim przyjacielem świętego Jana Pawła II. Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Należał do najwybitniejszych polskich etyków. Tak wspomina go przyjaciel i współpracownik ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
2: To była także postać medialna. Umiał być szczery, krytyczny. Szostek zawsze uważał, że jego racją stanu jest racja sumienia. Księdza Szostka szanowano, lubiano, no i chętnie go słuchano.
1: W latach 1998-2004 ksiądz profesor Andrzej Szostek pełnił funkcję rektora KUL-u. W 2021 otrzymał tytuł honorowego obywatela Lublina.
3: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. W kościele pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Aleksandrowie Dużym wierni ponownie usłyszeli głos organów. Zostały one sprowadzone ze słowackiej Nitry. Poprzedni instrument nie wytrzymał próby czasu, opowiada proboszcz parafii ksiądz Leszek Bielecki.
4: Teraz to jest zupełnie inne brzmienie jest. Ludzie są bardzo zadowoleni. Także to jest najważniejsze, żeby ludzie też czuli, co się dzieje. Nie?
3: Organy do gry przygotował m.in. Bernard Termen z Wilna.
5: Bardzo ładny instrument, liturgiczny, spełniający wszystkie wymogi liturgii, a także można na tym zagrać koncert.
3: Organy w Aleksandrowie przestały grać w 2025 roku. W tym samym okresie pojawiła się okazja sprowadzenia organów ze słowackiej Nitry. Instrument wystawili na sprzedaż ojcowie franciszkanie, którzy opiekują się kościołem pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Zamiast wakacyjnego luzu wojskowy rygor, poranny rozruch zamiast porannej kawy, a to wszystko ku chwale ojczyzny. Ponad 120 ochotników ukończyło szkolenie podstawowe w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej realizowane w ramach programu Wakacje z WOT. Prawie 70% uczestników lipcowego szkolenia to uczniowie i studenci.
6: Towarzyszyło mi przede wszystkim wzruszenie i radość, i duma z siebie po prostu, że mi udało się i wytrwałem do końca.
7: Wszyscy chyba najbliżsi Bartosza są dzisiaj z nim i wszyscy to razem przeżywamy i wszyscy jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Starałam się od początku dać synowi takie wsparcie na każdym etapie, który był.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: My się wyrywamy zawsze na ochotnika. Dzień dobry, Kasia.
9: I Tomek.
8: A o czym myśli Tomek od samego rana?
9: O czym ja myślę dzisiaj?
10: A już wiem, będzie o różnych premierach, dyktatorach i rządzących światem.
8: Ale wcześniej Police i Madonna.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Dyktator Nikaragui ogłosił właśnie, że nie będzie już żadnych wyborów i razem z żoną przejmują całkowitą władzę. No, warto wiedzieć, kto tak naprawdę rządzi w tym związku, on czy żona. Wielka Brytania idzie w odwrotnym kierunku. Dożywotnio rządzi tylko kot Larry, za to ma już 8. właściciela, bo na Downing Street 10 wprowadził się właśnie nowy premier. Warto sprawdzić na Bookingu, czy ten adres nie jest przypadkiem wpisany jako najem krótkoterminowy. I to dosyć kłopotliwe, bo każdy, kto się wyprowadza, zostawia jakiś bałagan w państwie. Nowy premier zapowiada swoje porządki gospodarcze pod nazwą Manchesteryzm, jako że rządził wcześniej tą metropolią. U nas miał być kiedyś premier z Krakowa. Gdyby tak wprowadził krakusizm, to by były oszczędności. Ale mamy szefa rządu z Sopotu, a człowiek jak pojedzie do Sopotu, to wydaje...

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
5: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Ta sama chwila i bań na antenie Radia Plus. Za 4,5 minuty będzie godzina 7.
1: A teraz będziemy wspominać dawne chwile. Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 22 lipca. Dzisiaj będzie z suspensem.
0: Zaczynamy
1: z suspensą. No ale dobrze. O tym za chwilę.
0: No to posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte nadał księstwu warszawskiemu konstytucję oraz kodeks cywilny. Pół wieku temu papież Paweł VI zawiesił działanie bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, a jego założyciela Marcela Lefebvre'a ukarał suspensą. Nie wiemy, jak potoczyłyby się losy 12 apostołów, gdyby nie kobieta, która pochodziła z Magdali nad Jeziorem Galilejskim i jako pierwsza zobaczyła Jezusa po zmartwychwstaniu. To wzruszające spotkanie szczegółowo opisuje święty Jan. 10 lat temu w ramach jubileuszu miłosierdzia Watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustaliła, że wspomnienie Marii Magdaleny będzie świętem. Dekret nosił tytuł Apostołka Apostołów, bo tak Maria Magdalenę nazywali ojcowie Kościoła i sam święty Tomasz z Akwinu. Jest patronką Prowansji, Sycylii, Neapolu, kobiet, zwłaszcza w habitach oraz więźniów. A w związku z tym, co pisał święty Łukasz, że Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów, Maria, zwana Magdaleną, jest także patronką nawróconych grzesznic.

0: Lonely Roy Orbison na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie siódma.
1: Pamiętasz, jak wyglądają bartnicy, tacy ci, co pszczelarze miodem się zajmują?
0: Tak, wyglądają trochę jak byli z innej bajki, z innego świata, poubierani na biało.
1: Trochę wyglądają jak szpadziści.
0: Trochę jak szpadziści.
1: I to właśnie na naszym profilu facebookowym pojedynek szpadzistów. Jeden twierdzi, że spadziowy jest najlepszy, drugi właśnie, że lipowy. I pytamy dzisiaj, jaki jest wasz ulubiony.
0: No dobrze, miód. Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radia Plus. A śniło mi się w nocy, że chłeptałam miód prosto ze słoika.
1: Byłaś puchatkiem?
0: Byłam puchatkiem. Dobrze, czas na wiadomość.
2: Reklama.
3: Kochanie, napiłbym się kawy.
4: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
3: Kaśka. Złotą Wosebę.
4: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
5: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Daniel Obajtek zostaje w PiS-ie. Co z jego członkostwem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus? O tym za chwilę. Polska może być celem rosyjskiej operacji, ostrzega szef MON-u. Zajrzymy też do Trójmiasta. Pogoda nie rozpieszcza turystów, ale są i tacy, którzy nie narzekają. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkowską i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, co na to środowisko byłego premiera.
2: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
2: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
2: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał minister, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. A to jeden z tematów, który omawiano podczas Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
5: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
6: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
5: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
6: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
5: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
1: A tematem zajął się Michał Rawa. Teraz Wrocław i pikieta przed szpitalem na Brochowie. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko planom zatrudnienia ginekolog Gizeli Jagielskiej, znanej po głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Wczoraj przed lecznicą padły mocne słowa.
7: Jeśli ktoś zabija kogoś innego, no to chyba nie powinien.
8: W żadnym szpitalu.
7: Chciałabym tutaj rodzić. Ja bym nie wybrała tego szpitala, jak tylko bym wiedziała, że ta pani tu pracuje.
1: Po przeciwnej stronie barykady ci, którzy takie zachowanie uznali za nękanie.
9: Chyba chodzi o ciągłe i nieustanne nękanie lekarki. Napuszczanie społeczeństwa na jednego człowieka tak naprawdę. No to jest w ogóle niepokojące. Niepokojące jest, że ta organizacja w ogóle nadal funkcjonuje, że państwo nic z tym jeszcze nie zrobiło. Koniec końców takie zachowania doprowadzają do tragedii.
1: Szefostwo szpitala podkreśla, że nie zamierza ulegać presji protestujących. Wiadomo, że dr Gizela Jagielska wystartuje w konkursie na koordynatora oddziału ginekologicznego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast słońca, chmury i deszcz, do tego kilkanaście stopni na termometrach. Pogoda nad morzem nie rozpieszcza, przyznaje większość turystów wypoczywających w Trójmieście.
10: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
11: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia. Chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
12: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
13: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
14: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
15: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
1: Z turystami przy plaży w Gdyni Orłowie rozmawiał Paweł Lemke. Kto dopiero wybiera się na urlop, ma szansę na okienko pogodowe. W niedzielę w Trójmieście 25 stopni. A jaka pogoda czeka nas dziś? Sprawdźmy już teraz.
16: Pogoda.
8: u nas pogodnie i słonecznie. Nareszcie teraz przeważnie bezchmurnie, no a na termometrach 12-13 stopni. W ciągu dnia zobaczymy 23 stopnie. Dzisiaj bez opadów. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany wieje z zachodu, także możemy odpocząć od chmur i deszczy, ale nie za długo, bo jutro znów synoptycy zapowiadają przelotne opady.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Jak mówią meteorolodzy, pogoda zawsze jest, jakaś jest. A na pewno jest pogoda ducha, przynajmniej u nas.
17: I nie ma co narzekać. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
16: Tomek Waloszczyk.
17: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę Bad Boys Blue i Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 7. Na gitarze grał?
1: Ja?
0: Kiedyś w życiu?
1: Coś tam plomkałem, ale ja nie znam się kompletnie. Nie. A wiesz, że mam w domu jako taki, tak spala taki gadżet, bibelot, harfę? Taką celtycką.
0: Harfa to jest fajna rzecz.
1: Nie nastrojona. Tak.
0: No właśnie, i wszystko ma struny, a okazuje się, że struny z metalowym oplotem, które zmieniły muzykę, sprawiły, że basy były głośniejsze i tak dalej, i tak dalej, wymyślił polski szlachcic.
1: No
0: kiedy
1: pięknie.
0: To było?
1: Jak szlachcic?
0: Takie niezwykłe historyczne śledztwo na Uniwersytecie Warszawskim. Otóż okazuje się, że Olbracht Górecki wymyślił coś takiego dawno, dawno temu. Chodzi o to, że kiedyś z jelit robiono struny, ale on wymyślił, że takim srebrnym, cieniutkim drucikiem można te struny owinąć, opleść i wtedy ten dźwięk jest lepszy, no i sama struna bardziej wytrzymała. No i tak to potem jakoś się rozeszło po świecie. Nawet Vivaldi też, Vivaldi też próbował tam coś, że tak powiem, do tych strun dorzucić, ale ten wymysł naszego szlachcica sprawdził się najbardziej.
1: No pięknie.
0: I po dziś dzień grają takimi oplotami.
1: Olbracht mówisz?
0: Olbracht,
1: no właśnie.
0: Górecki.
1: Kiedyś mówiono, za Olbrachta wyginęła szlachta, a teraz chyba za Olbrachta zabrzdąkała szlachta, czy jak?
0: 16 minut po 7, jakoś tak.

0: Myślę, że o ucieczce zastanów się jeszcze raz, napisał izraelski minister. Sprawa jest kontrowersyjna, bo ma cały swój kontekst związany z wojną na Bliskim Wschodzie, ale pomysł jest absurdalny. Otóż Izraelczycy wymyślili, że więzień będą strzec krokodyle.
1: Jak to krokodyle?
0: No, kiedyś tak było, Amerykanie też mieli w swoich czasem więzienia gdzieś na wyspach różnych krokodyle. No po prostu będą gdzieś sobie tam chodzić między tymi różnymi zabezpieczeniami.
1: Nie pogadasz.
0: No nie pogadasz, no w ogóle.
1: Łapnie będzie zębami i tyle cię widać.
0: Będzie strach w ogóle się przedzierać, jeżeli ktoś myślałby o ucieczce z więzienia. A poza tym nie wiadomo, czy to sztuczne, czy niesztuczne. Czasem się wydaje, że jest jakiś nieruchomy, a tu się nagle ożywi.
1: Tak,
0: jak
1: i
0: kogoś
1: paszcza
0: zobaczą.
1: Się zamknie jednak mimo wszystko, mimo że otwarta.
0: Kilka tygodni temu była taka historia, że w jednym z polskich miast zgłoszenie na Straż Miejską zostało wysłane, że krokodyl jest na mieście i się wszyscy wystraszyli i pojechały służby i rzeczywiście wyglądało bardzo naturalnie, a to atrapa była. Jakieś dziecko zostawiło. Nie dmuchany taki jak na plaży.
1: Dzieci bo kochane, pilnujcie swoich zabawek.
0: Jak prawdziwy wygląda.
1: Właśnie. Potem dorosły zawał dostanie.
0: No, krokodyla daj mi lubę, ale pilnuj go później.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, ale wcześniej, a liczę, 26 minut po 7:00.

0: A liczę u nas specjalne na antenie Radia Plus 28 minut po siódmej, środa, 22 dzień lipca dzisiaj.
1: O miody pytamy na naszym profilu facebookowym. Izabela napisała, każdy prawdziwy. U mnie codziennie z masłem i serem na śniadanie. Pierniki też muszą być.
0: O, cudownie, ale tak codziennie? Pierniki na śniadanie?
1: Nie, no chyba nie pierniki, bo od czasu do czasu, no.
0: Kwiatowy! Krzyknęła Hania.
1: I posmarowała sobie pewnie pieczywo.
0: Tak jest. I osłodziła nieco życie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka, złotą Wosebę.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba, kupiona w Dino.
7: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino, najbliżej ciebie.
8: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus Radom.
12: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już 11 noc z rzędu, tyle trwają amerykańskie uderzenia na cele w Iranie, informuje dowództwo centralne USA. Pentagon potwierdził też, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone, jak tłumaczą, chcą powstrzymać działania Teheranu, które zagrażają żegludze handlowej w cieśninie Ormus. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci, upamiętniający ofiary deportacji z warszawskiego getta. Niemcy rozpoczęli ją 22 lipca 1942. Wypełnione ludźmi wagony bydlęce jechały z Umschlagplatzu, bocznicy kolejowej przy ulicy Stawki, do obozu zagłady w Treblince. W ciągu kilku tygodni wywieziono, a potem zamordowano na miejscu co najmniej 254 tysiące osób, według niektórych historyków o 50 tysięcy więcej. Tegoroczny 15 marsz poświęcony jest żydowskim kobietom w getcie. Już niespełna 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną, świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych. Przypomnijmy, rodziny mogą otrzymać 300 zł na podręczniki, zeszyty i szkolne wyposażenie. Wnioski można składać elektronicznie do końca listopada.
13: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w poniedziałek przeprowadzili działania trzeźwość lokalnie. Mundurowi sprawdzali stan trzeźwości ponad 3000 kierowców i zatrzymali 7, którzy kierowali po alkoholu. Zatrzymani kierowcy mieli powyżej 0,5 promila. Zatrzymania były m.in. na ulicy 11 listopada Limanowskiego czy S7. Teraz odpowiedzą przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Trwa jedna jedna z najważniejszych inwestycji sportowych w Skarżysku Kamiennej. Prace budowlane na stadionie Granatu przy ulicy Słonecznej z tygodnia na tydzień zyskują na dynamice. Dawny, wysłużony obiekt zmienia się w bezpieczny i w pełni funkcjonalny kompleks sportowy na miarę XXI wieku. Arkadiusz Bogucki, prezydent miasta.
10: Ja jestem przekonany, że stadion będzie jednym z ładniejszych stadionów, jeżeli nie najładniejszym w województwie świętokrzyskim i będzie dumą dla mieszkańców, ale również dla zawodników. Też tutaj klub bardzo mocno pracuje nad tym i my pomagamy klubowi, aby szukał sponsorów, znajdował tych sponsorów, szczególnie dla pierwszej drużyny.
13: Koszt inwestycji to ponad 25 milionów złotych. Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada. No i sprawdzamy jeszcze, jaka czeka nas pogoda. Teraz na termometrach 13 stopni, jest słonecznie i tak będzie przez cały dzień. Dziś bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Nic nie może wiecznie trwać. Wstajemy o poranku, środa, dzisiaj 22 lipca.
0: Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
0: Czy będzie pytanie przed śniadaniem?
1: Będzie, ale jeszcze nie wiemy jakie. 22 lipca, tak mi się skojarzyło i przypomniało, że to święto kiedyś było i to z czekoladą nam się kojarzyło.
0: To i bardzo, i z zeberką. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Billy Joel, teraz Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: teraz statystyki będą i Eurostat, i okazuje się, że turyści walą do Polski drzwiami i oknami.
1: Samolotami walą, co ty gadasz?
0: Samolot też ma drzwi i okna, tak?
1: No tak.
0: W każdym razie w Polsce zarezerwowali łącznie 40, prawie 5 milionów noclegów w ubiegłym roku.
1: Niech zgadnę, Kraków, Gdańsk.
0: Największym zainteresowaniem, Warszawa się cieszy największym zainteresowaniem.
1: Tak. Stolica to stolica.
0: Jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy, bo o nim mówimy. Ale największy wzrost liczby rezerwacji, nie zgarniecie, kochani, odnotowała Łódź. Ja osobiście uwielbiam to miasto, bardzo lubię zwiedzać i oglądać. Łódź, tak.
1: No dobrze.
0: No. W statystykach uwzględniono podziały na regiony i największe, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie cały czas turyści uwielbiają. Na drugim miejscu jest Kraków, jakbyś pytała, po Warszawie.
1: Wiesz co, jestem strasznie zawstydzona, bo 3 razy byłam w Łodzi i nigdy na Piotrkowskiej.
0: Nie byłaś na Piotrkowskiej?
1: Nie, zawsze tylko tam.
0: A to nie da się tak przejść w Łodzi, żeby nie minąć tej Piotrkowskiej, chociaż nie przeciąć?
1: Nie wiem, jakoś mnie zawieźli samochodem, wywieźli i tak tyle było.
0: No to, Łodzi. No to musisz nadrobić.
1: Muszę koniecznie, tym bardziej, że to niedaleko.
0: Mhm. No to zapraszamy wszystkich, żeby oglądali nasz kraj. Bylebyśmy się nie stali też niektóre miasta polskie taką Barceloną, gdzie już nie da się ruszyć.
1: Aż tak źle to chyba nie będzie, ale rzeczywiście jest czas na zwiedzanie. Tym bardziej, że pogoda sprzyja, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno, więc sam raz na chodzenie, patrzenie, podziwianie, zwiedzanie, tak jak mówiłam wcześniej.
0: Ale gdzieś tam warto mieć płaszcz albo parasolkę w plecaku, bo to różne rzeczy się jeszcze dzieją.
1: A i ręcznik się przyda, jak na basen skoczymy.
0: To jak ktoś zapomni tej parasolki.
1: Tak. Jeśli chodzi o ręczniki, to za kilka chwil na antenie Radia Plus. Pytanie przed śniadaniem. Za 17 minut będzie 8.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
10: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Tak, tak, muzyka to najlepszy lek. Nieraz mówiło się, że coś jest miodem na uszy.
2: Tak,
1: znaczy,
2: może
1: na
2: być.
1: Serce też, no, ale ten miód się zawsze odnosi do czegoś, co jest kojące i co jest fantastyczne i zdrowe.
2: Dokładnie tak. Taka na przykład chałka, no może mniej zdrowa, z masłem i z miodem, to po prostu jest poezja, no.
1: No miód malina, no.
2: No miód malina.
1: A my dzisiaj miód właśnie pytamy, jaki smak, jaki rodzaj jest... A nie, to nie, o to pytasz na Facebooku.
2: Nie,
1: inne
2: to...
1: pytanie, inne pytanie.
2: Ale jak już pytasz, to gryczany i tymiankowy, mam słabość do tych dwóch, chociaż i lipowym nie pogardzę. Lubię taką konsystencję, taką lejącą.
1: Dobra, ale pytanie inne. Do czego właśnie miodu używacie najczęściej? Czy żeby coś posmarować, czy żeby posłodzić, czy do innych wypieków na przykład?
2: Czy napiszcie... tak sobie na gardziołko?
1: Na łyżkę? Tak. A wiesz, że miód bardzo dobrze działa na czkawkę?
2: Bo
1: on to wszystko łagodzi.
2: A,
1: u mnie działało.
2: Dobrze
1: taki płynny bardziej oczywiście.
2: No dobrze, to co? Czekamy na wasze zwierzenia w tym temacie. 691 141 141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Milan Farmer.

0: jaki ten miusto piszecie na naszym profilu facebookowym? Ja co napisał, ja i moi najbliżsi lubimy najbardziej pszczeli wielokwiatowy lub lipowy od naszego znajomego, który ma pasiekę i wozi swoje ule na łąki. O, ja nie wiedziałem.
1: Właśnie, dobre źródło miodu to jest podstawa.
0: Nie wiedziałem, że ule się wozi.
1: No jak to się nie wozi? No przecież, ja jak tutaj się skończą kwiatki, to trzeba zawieźć tam, gdzie...
0: Aha,
1: no,
0: ja
1: myślałem, tutaj się skończy lipa, to tutaj tam, nie, najpierw rzepak, potem słonecznik i tak dalej.
0: Wiem, że
1: tak
0: pszczoły same wylatują i sobie tu znajdą dzisiaj to, jutro
1: daleko
0: tamto.
1: Nie polecą, trzeba je pilnować, bo anusz ktoś będzie miał ochotę.
0: No dobrze. Więc jak ten sąsiad wozi ule, to wtedy leży w trawie, a one zbierają. Ale...
1: sąsiad leży w trawie.
0: No tak, no, czeka, aż się robota zrobi. A on i tak już zawiózł. Ale ostatnio na przykład dostałem przyjaciół dwie sztuki od krakowskich wodociągów z ich własnej pasieki.
1: No. Proszę bardzo. To no jest tak dopiero historia.
0: No, dziękujemy za wpisy, dziękujemy za podzielenie się.
1: Dziękujemy
0: Ala pisze
1: za słoiczki, przynajmniej popatrzymy.
0: Ala pisze gryczany, Harry kwiatowy. To są wasze ulubione miody, o których dzisiaj na naszym Facebooku.
1: No to dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Ojej, już 8.
2: Temperatura wciąż wynosi 14 stopni Celsjusza, jest pochmurnie i deszczowo. Opady będą występować praktycznie przez cały dzień. Miejscami padać będzie intensywnie, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.

0: Radio Plus.
1: Limity wynagrodzeń i czas pracy lekarzy. Rząd omówił pakiet zmian w ochronie zdrowia. Od tego zaczniemy. Kilkanaście lat więzienia dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Wrócimy do tragedii w Ostrowie Wielkopolskim. Należał do najwybitniejszych polskich etyków. Będzie też wspomnienie zmarłego księdza profesora Andrzeja Szostka. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
2: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł. Za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
3: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
2: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
4: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
5: Wskutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście wskutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówił sędzia Adrian Dąbrowski. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Z takim orzeczeniem nie zgadza się rodzina zmarłej i zapowiada apelację. Wyrok nie jest prawomocny. Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbędzie się w sobotę w kościele parafialnym pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, poinformowali księża Marianie. Rektor KUL-u, obywatel honorowy, obywatel Lublina, wybitny filozof, autorytet i bliski przyjaciel świętego Jana Pawła II. A tak zmarłego wczoraj duchownego wspomina współpracownik, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
6: To nie tylko wybitny etyk, no ale to wspaniały człowiek. Ksiądz Szostek miał wielki talent dydaktyczny. Ja chyba do dzisiaj nie umiałbym prowadzić tak wykładów, jak on prowadził.
1: Ksiądz profesor Andrzej Szostek zmarł wczoraj w wieku 81 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na wakacyjnym spacerze lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry. Dawid Olszewski.
7: Barszcz sosnowskiego rośnie najczęściej przy drogach, na nieużytkach, w pobliżu ucieków wodnych czy torów kolejowych.
8: Spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie.
7: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin w Polsce. Kontakt z nią może zostawić trwałe ślady na skórze. Takie doświadczenie ma pani Martyna.
9: Objawiło się to, jakbym została bardzo mocno czymś poparzona, raczej chemicznie. Bąble z ropą, duży ból, pozostała blizna, ona już teraz zbladła.
7: Jeśli zauważymy barszcz sosnowskiego, lepiej się do niego nie zbliżać. Wystarczy zgłosić odpowiednim służbom miejsce, w którym rośnie.
1: A to niechciana pamiątka z czasów PRL-u. Miał być paszą dla bydła, ale okazał się niebezpieczną i inwazyjną rośliną. W Radiu Plus już teraz prognoza pogody na dziś.
10: No to co mówi powiedzenie pogodowe na dziś, gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. No dzisiaj Maria Magdalena rozpoczyna słońcem i to słońce będzie nam towarzyszyć przez cały dzień bez opadów. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, wiatr umiarkowany zachodni.
0: Kto rano wstaje? Pora Poranek z Radiem Plus.
11: Środowy poranek, my od rana z wami zachęcamy, pobudzamy, mobilizujemy.
12: Dzień dobry, mówimy też. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Za chwilę Smokey, teraz Getting Crew. No i czeka nas jeszcze rozstrzygnięcie naszej zabawy. Pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I Agata z nami, dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
1: A ten miód to kupujemy w sklepie, czy na jakieś pasiece? Ktoś to przywiezie specjalnie, skądś tam?
2: Jak nie mam takiej możliwości, żeby kupić od tak zwanego gospodarza mojego, to zawsze to w sklepie. Ale staram się kupować właśnie od ludzi z pasieki prosto.
1: No dobrze. Tak. I takie miody nie, że napisane z Unii Europejskiej i spoza Unii, bo to nie wiadomo, co to znaczy. No dobra.
3: Wiadomo, że chińskiego jest 80%, a trochę może z Europy.
1: Dobrze, ale to...
2: No, staram się właśnie kupować od moich sąsiadów, którzy akurat mają pasieki, więc mam taką możliwość.
1: Ale nie o to super. Mieliśmy zapytać. Pytanie, do czego ten miód? Bo piszesz w zasadzie, że do wszystkiego.
2: No tak, no za właściwości miodu tak naprawdę są nieprzecenione. Cudowną robię miksturę zawsze w takim okresie właśnie jesiennym. Dużo czosnku, dużo cytryny i dużo miodu. I tak naprawdę wystarczy łyżeczkę codziennie sobie zaaplikować i działa, bo podnosi naprawdę odporność i przede wszystkim chroni nas przed wszystkimi zarazkami, różnymi chorobami. Także ja to stosuję i naprawdę polecam. Poza tym miód, no cudownie smakuje z herbatą zamiast cukru. Albo z pysznym chlebkiem i serem białym.
1: No tak.
3: I tu chciałam wszystkich uspokoić też przy okazji, bo zrobiono takie badania, czy rzeczywiście wrzątek zabija miód i te enzymy,
1: mówiono,
3: które są w środku. Okazuje się, że nie, pod warunkiem, że to dosyć szybko spożyjemy, a nie będziemy czekać cały dzień. Także zupełnie spokojnie można herbatę słodzić miodem, to nie zaszkodzi. Gorący miód z cytryną, z herbatą, jak najbardziej w okresie zimowym można bez uszczerbku na jakości miodu stosować.
1: Dobrze, to wysyłamy...
2: Zgadzam się, pani Kasiu, z panią.
1: Wysyłamy ręcznik. Dziękujemy bardzo za ten SMS. Jeszcze Agata napisała, że najbardziej lubi spadziowy, no to ja spadziam po herbatę.
3: No to spadziaj. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Pa, pa.
3: Lecimy.
2: Pozdrawiam.
3: Lecimy jak te pszczółki do roboty. A za chwilę Edyta Górniak.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max.
13: szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Po reklamie.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Nadleśnictwo Półtusk ogłasza. Lipiec pod znakiem zbioru malin. Podobno zaprasza wszystkich na samozbiory. Można przychodzić, napełniać koszyki i potem z radością i uśmiechem.
1: Poczekaj, obrodziło i możemy sobie za darmo wziąć.
0: Tak, to jest królowa lipcowego runa leśnego, malina właściwa. I ile uniesiesz, tyle możesz wynieść.
1: Ja właściwie
0: ale
1: bym się zdecydował.
0: Musisz po tych krzaczkach połazić. Przypominam, maliny rosną na krzaczkach, które mają haczyki. Jak się taki haczyk, no rozumiesz, musisz się dobrze
1: ukraść. Tu jest haczyk, dobrze.
0: Nie, haczyka nie ma, ale trzeba o tym pamiętać. No i fantastycznie. Także...
1: To się wyjątkowo z tym naszym miodem komponuje dzisiaj.
0: Tak. O, właśnie. Tak, malinki, tutaj troszeczkę miodu, jeszcze jakaś gałka lodów śmietankowych i już pełnia szczęścia i pełnia smaku.
1: Przepraszam.
0: Lipcowego zresztą.
1: Zapomniałem już. Półtusk czy Puławy?
0: Półtusk.
1: Dobrze.
0: Ale do Puław też pewnie warto zajrzeć.
1: A powiedziałam, że różne nadleśnictwa robią tego typu akcje, więc warto się zainteresować lokalnie.
0: Ja chciałam tylko dyskretnie przypomnieć, że my się też ruszymy w najbliższą sobotę z Agnieszką Murawską na Dolny Śląsk. Na Zamek Książ. O, i będzie ciekawie. I o różnych jaskiniach będziemy mówić. O kopalniach złota. O jejku. Wszystko będzie. No to tyle. A ty co, zostajesz?
1: Ja zostaję i tutaj popilnuję przebojów.
0: Bardzo dobrze. To jest dobry układ.
1: Nostalgii.
0: 27 minut po 8 to będzie prawdziwy babski wypad.

0: To chociaż przywieź jakiegoś magnesa stamtąd.
1: Nie, nie, magnesa nie, może grudkę złota z jakiejś stolni.
0: Naprawdę?
1: Albo no nie wiem, no w końcu złoto ryja niedaleko. Nie, nie, no nie wiem, zobaczymy. Co się da, to ci przywiozę. Albo uścisk białej damy z zamku książ też.
0: No to już niech będzie trochę
1: ulotne.
0: Chociaż
1: mam nadzieję, że nie spotkam.
0: Za minutę w pół do dziewiątej, na razie chodzimy twardo po ziemi. Wiadomości już za chwilę i prognoza pogody.
2: Reklama. W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków i groźny pożar na Woli Duchackiej. W nocy w budynku przy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska. Jedna osoba jest poszkodowana.
2: Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
1: Relacjonował Maciej Podymkiewicz z krakowskiej Straży Pożarnej. Ogień udało się ugasić. Dziś 15. rocznica zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo i masakry na wyspie Utøya. 22 lipca 2011 skrajnie prawicowy terrorysta Anders Breivik podłożył ładunek w centrum norweskiej stolicy. Eksplozja zabiła 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Potem morderca udał się na odległą o kilkadziesiąt kilometrów od miasta wyspę Utøya, gdzie odbywał się letni obóz młodych socjaldemokratów. Sprawca mordował 77 osób, a co najmniej 110 ranił. Rok później został skazany za oba te ataki na 21 lat więzienia. Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego.
3: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Nowy mural pojawi się na mapie Radomia i będzie kolejnym w szlaku murali z obrazami Jacka Malczewskiego w rozmiarach XXL. Mural powstaje na ścianie bloku przy ulicy Kusocińskiego 3 w Radomiu dzięki współpracy z Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową. Tym razem to dzieło Jacka Malczewskiego z 1910 roku. Autoportret z aniołem na tle łąki. Autorami są Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski, twórcy poprzednich murali z obrazami Malczewskiego. Nad całym przedsięwzięciem czuwa Radomska Łaźnia. Lato to czas wyjazdów, podróży i aktywnego wypoczynku. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto poświęcić chwilę na przygotowanie wakacyjnej apteczki. Jakie leki warto zabrać ze sobą, radzi Zuzanna Firkowska-Kopeć, kierownik apteki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
4: Przede wszystkim leki przyjmowane na stałe. Najlepiej takich leków mieć troszkę zapasu. Oprócz tego warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie, leki przeciwhistaminowe na reakcje alergiczne. Najważniejsza zasada brzmi, aby apteczka była przemyślana, ale nie przepełniona.
3: Jeśli dziecko źle znosi podróże, warto mieć także preparaty łagodzące objawy choroby lokomocyjnej.
0: Pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: No i mamy słońce, a na termometrach teraz 15 stopni. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Jest słonecznie i tak będzie do końca dnia bez opadów. Ciśnienie 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: 25 minut pozostało do 9 i nam pozostało jeszcze kilka przebojów z nutą nostalgii, które z przyjemnością puścimy.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: To co, puszczamy? Nie tylko
5: to Kotunio.
6: To Kotunio, a potem Alice of Basic.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

0: okrutne lato Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 9.
1: Dlaczego okrutne? Przez chwilę były okrutne temperatury, ale teraz jest, wróciło do normy.
0: No, ja nie wiem, czy to norma jest.
1: No, czasem tak jest, polskie lato, że pada i wieje. Ale zaraz wróci słońce i będzie ładnie, gorzej, jak ktoś nie trafił z turnusem. Dobrze, ale ja o czym innym, bo o rekordzie chciałem powiedzieć. 6 miliardów odsłon, 6 miliardów wyświetleń na YouTubie i pierwszy klip, jak ktoś mówi, k-popowy.
0: Ten
1: koreański.
0: Tak.
1: Osiągnął ten kamień milowy. Otóż Gangnam Style oczywiście. Ja się dopiero teraz dowiedziałem, że Gangnam to taka dzielnica w Seulu. Bogata, drapacze chmur, lśni, szkło, tam wszystko. I to była parodia i satyra na styl życia mieszkańców tego Gangnam. Ale taką popularność zdobyła zwłaszcza dzięki temu tańcowi i tym ruchom choreograficznym.
0: Coś tam były jakieś takie
1: teledysk
0: połamańce.
1: Stał się bardzo popularny i właśnie po 14 latach od premiery osiągnął 6 miliardów wyświetleń.
0: Czy ja mogę za chwilę sobie odsłonić?
1: Gangnam Style. Co odsłonić?
0: No w internecie.
1: Możesz, będzie 6 miliardów pierwsza.
0: I to mi się podoba. Biorę w ciemno. Za chwilę elektryczne gitary na antenie Radia Plus, a także Gypsy Kings i Bamboleo. Za 17 minut będzie 9.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Kochanie, napiłbym się kawy.
13: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
12: Kaśka. Złotą Woseba.
13: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
14: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
15: Po reklamie.

0: wróćmy do domu. Znaczy my przynajmniej, na razie.
1: Ale wrócimy oczywiście jutro po godzinie 6. Ale to nie znaczy, że trzeba się rozstawać z Radiem Plus. Nie, nie, nie, nie. Cały czas u nas przeboje z nutą nostalgii. I wakacyjna nuta też gdzieś będzie tam pobrzmiewać. I Agnieszka Morawska po godzinie 9. Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się dobrze w tę środę. My zaczęliśmy dobrze dzień, ale koniec jeszcze Sade na antenie.

0: 12,99 za kilogram. Biedronka. Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Rado.
1: Dziś usłyszą zarzuty dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali w poznańskim tramwaju 67-latka. Jeśli sytuacja będzie krytyczna, rząd nie wyklucza powrotu do pakietu ceny paliwa niżej. Elektryczny demon prędkości. Śląscy studenci stworzyli wyjątkowego bolida. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Turcji i zatrzymania 8 kibiców Górnika Zabrze. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul. Jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w tramwaju w Poznaniu zaatakowali 67-latka. Mieszkaniec stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Wcześniej napastnicy go zaczepiali.
2: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy w wieku 38 i 41 lat. Obaj byli wcześniej notowani, trafili już do aresztu. Odpowiedzą za uszkodzenie ciała i znieważenie na tle narodowościowym. Powrót do pakietu ceny paliwa niżej. Rząd rozważa taki wariant. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny cały czas idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać.
3: Ponad 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesel. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
4: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
3: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
3: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dla uczniów wakacje, dla szkół wakaty. Małopolskie szkoły jak co roku próbują obsadzić wolne etaty. Najbardziej brakuje nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty.
5: Jest to w tej chwili 1450 etatów. To jest 2% spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu jest to liczba, która na pewno dla wielu dyrektorów, szczególnie w dużych miastach, staje się problemem.
6: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
1: Dodaje Paulina Serednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. Na zakończenie rekrutacji szkołą pozostało nieco ponad miesiąc.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Elektryczny

0: Demont prędkości ze Śląska. Studenci Politechniki stworzyli bolid SW06. Kluczowe systemy pojazdu to autorskie rozwiązania wymyślone od zera, podkreśla profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
1: Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych. Generalnie rzecz biorąc bazuje na silnikach elektrycznych. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
2: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Prace trwały około roku, takie rzeczywiste trwały 7 miesięcy. Przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
0: Dodaje lider zespołu Dawid Domański. Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Final Countdown i Europe na początek tej godziny.

0: Beatles z miłością Love Me Do w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. 22 dzień lipca w kalendarzu. Jeżeli spojrzymy na datę, 22 łamane na 7, 3, 14. Czyli mamy dzień aproksymacji liczby pi. A pi to może pizza albo pita na obiad. Środa dzisiaj tak w ogóle w kalendarzu również. Więc pytam, co mi w duszy gra. I pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Po reklamie.

Są nostalgii 30 minut, a właściwie to już nawet prawie 29 zostało do 10 środa, więc pytam, co mi w duszy gra. I na początek zasady do 10.30. Usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Ale to, co jeszcze napiszecie o tym haśle, o które pytam. Jednak, jeżeli się okaże, że kilka podpowiedzi będzie dla nas tak samo ciekawych, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby jeszcze dorzucę w ramach niespodzianki. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z trzech słów i ta podpowiedź brzmi tak. Atrakcyjny, pod budynkami na Dolnym Śląsku. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. Madness, Our House, teraz w Radio Plus.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra, brzmi tak. Na trasie sztolnie, obiekty militarne, labirynty i korytarze miejskie. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które o tym haśle napiszecie. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10, a do 10 między innymi The Eagles i Hotel California. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland!
10: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Kibice Górnika wszczęli bójkę z turecką policją. Za chwilę szczegóły. Awantura w Waszyngtonie. Chodzi o kolejne bombardowania Iranu przez USA. W sobotę pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka, byłego rektora KUL. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zostali zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
1: Mecz Fenerbahçe-Górnik zakończył się wygraną drużyny ze Stambułu 1-0. Ponownie gorąco na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone bombardują Iran już 11 noc z rzędu. W Waszyngtonie wybuchła awantura. Wystąpienie szefa Pentagonu w Senacie przerywały krzyki. Pete Hegseth domagał się o dodatkowych 68 miliardów dolarów finansowania również na wojnę z Iranem. Część senatorów ostro krytykowała działania sekretarza wojny USA i administrację Donalda Trumpa. Nie macie strategii i planu, by wygrać tę wojnę. Wygrajcie ją w końcu. Ludzie chcą przywództwa. Kiedy je okażesz? Dlaczego ty go nie okażesz i nie wystąpisz przeciwko kolegom? Uprawiacie partyjne gierki zamiast dać nam pieniądze. Sekretarzu Hegseth, to nie kwestia pieniędzy, a przywództwa. Mówili senator demokratów Gary Peters i szef Pentagonu. Hegseth informuje, że USA wydały dotychczas na wojnę z Iranem prawie 38 miliardów dolarów, choć zdaniem niektórych ekspertów ta kwota może być zdecydowanie wyższa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W sobotę pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zmarł wczoraj. Należał do najwybitniejszych etyków ostatnich dziesięcioleci. Był też kontynuatorem prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki KUL, podkreśla obecny rektor uczelni, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
3: Należał do środowiska Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, koncentrując się przede wszystkim na związku wolności z prawdą, roli sumienia oraz godności osoby jako podstawie ocen moralnych. Był powszechnie bardzo lubiany, zawsze zachęcał do rozmowy, do dialogu, był człowiekiem, który łączył, nigdy nie dzielił.
1: W tym roku ksiądz profesor Szostek skończyłby 81 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę 25 lipca o 11:00 w kościele parafialnym Księży Marianów na lubelskiej Bazylinówce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały.
4: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
1: Mówiła Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
4: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
1: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety i Tain Tati Karam. Na początek tej godziny.

0: Don't Give Up i Peter Gabriel i Kate Bush w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 22 minuty po 10 teraz na zegarze. Jeszcze jeśli nie odgaliście, to też się nie poddawajcie. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości od Was. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Trzeba sięgnąć pamięcią rok wstecz, nie cały rok wstecz. I można zajrzeć też na naszą stronę internetową do zakładki z podcastami i odnaleźć pocztówkę z podróży, która opowiada właśnie o tym, o co dziś pytam. A to jest taki zbiór atrakcji na Dolnym Śląsku, takich, których nie widać na powierzchni, i w najbliższą sobotę razem z Kasią Kozimor i naszymi gośćmi będziemy o tych atrakcjach opowiadać na antenie Radia Plus prosto z Zamku Książ. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale też napisać kilka zdań, jedno, dwa, o tym, z czym to hasło Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691 141 141 czekam jeszcze około 5 minut. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.

0: To tylko Tango i Manam w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my rozwiązujemy zagadkę, co mi w duszę gra. To szlak tajemniczych podziemi i między innymi Karol hasło odgadł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Karolu, jeśli chodzi o szlak tajemniczych podziemi, to on niekoniecznie kojarzy ci się tylko z Dolnym Śląskiem.
1: Tak, niekoniecznie z Dolnym Śląskiem, szczerze nie miałem jeszcze okazji gdzieś tam zwiedzać, jednak jest to gdzieś na mojej liście. No szczerze powiem, ta trzecia podpowiedź gdzieś dopiero mnie nakierowała konkretniej, ale tak jak napisałem, najbardziej szlak gdzieś tych podziemi tajemniczych mi się kojarzył z Bydgoszczą, gdzieś gdzie byłem rzeczywiście w muzeum, rzeczywiście tam są bardzo fajne tunele, które też polecam każdemu. Klimat jest niesamowity, więc warto się tam wybrać.
0: Czyli mamy Bydgoszcz, ale też na drugą stronę możemy, czyli troszeczkę niżej, o, jeżeli chodzi o zachód, to też właśnie ten Dolny Śląsk. I właśnie to jest tak, że szlak tajemniczych podziemi na Dolnym Śląsku jest też konkurs, my mamy patronat nad tym konkursem jako Radio Plus i jeżeli zdobędzie się wszystkie pieczątki wszystkich obiektów na szlaku, można zdobyć rower i tutaj po szczegóły odsyłam na stronę internetową, ale w sobotę z Kasią Kozimor razem będziemy właśnie z Zamku Książ opowiadać o tym szlaku tajemniczych podziemi i też będziemy mieć prezent od poniedziałku dla was, bo będzie można zdobyć weekend na Zamku Książ, więc to tak już teraz zachęcam, żeby się tematem zainteresować, więc tutaj skoro masz na liście, to więc może warto będzie nas słuchać, a prezent mam dla ciebie dzisiaj już torba z jakąś niespodzianką, może latarka tam się też znajdzie, żeby w tych podziemiach się odnaleźć, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Przede wszystkim muszę pozdrowić swoją wspaniałą dziewczynę, a poza tym muszę pozdrowić także Ewelinę, która mnie tutaj zaciągnęła z biura w te konkursy. Na ten moment pewnie w domu siedzi i słucha tego radia, także pozdrowienia z mojej strony.
0: Do tych pozdrowień się dołączam, no i życzę też, żeby się te marzenia udało spełnić, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Również, trzymaj się, hej.
0: Abba, Lay All Your Love On Me, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortez w Radomiu.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa

0: Powiat Radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 5070 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: me, find me. My name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat.
1: Radio Plus Radom.
2: Odurzali i gwałcili kobiety, dwóch Polaków zatrzymanych. Kolejna dymisja na wysokim szczeblu na Ukrainie. Stanowisko stracił dowódca sił zbrojnych. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach w milczeniu. Minęła 11, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli gwałcić kobiety, a nagrania wrzucać do internetu. Grupa działała w wielu krajach. W Polsce zatrzymano dwóch mężczyzn, 45-latka z powiatu kępińskiego i 22-latka z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Ze względu na dobro pokrzywdzonych policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji. Rosja płonie po ukraińskich atakach. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries, największej platformy sprzedażowej w tym kraju. Do eksplozji doszło w Krasnodarze i w Niewinnomysku na południu europejskiej części Rosji. Kilka osób zostało rannych. To już kolejne takie ataki Ukraińców w ostatnich dniach. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełański na krajowym podwórku gasi kolejne polityczne pożary. Kolejną dymisją stanowisko stracił dowódca sił zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Naczelnym dowódcą ukraińskiego wojska zostanie Michajło Drapaty, odpowiadający w armii za siły lądowe. Drapaty zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego. W ciągu ostatniego czasu Syrski był traktowany przez Ukraińców jako kontra Michajłowi Fedorowu, byłemu ministrowi obrony. Dymisja Fedorowa wywołała falę demonstracji w całym kraju, a sam były minister uznał, że miał konflikt z Oleksandrem Syrskim. Protestująca ulica pozytywnie przyjęła informację o dymisji Oleksandra Syrskiego. A co do nowego szefa wojska, to Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje z Michałem Drapatym wprowadzić zmiany w strukturze sztabu generalnego. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Pacjentami w Szczecinie opiekują się roboty pielęgniarskie, nie zastępują jednak personelu. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w klinikach chirurgii oraz urologii szpitala na Pomorzanach.
5: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
2: Mówił Mateusz Iżakowski ze szpitala na Pomorzanach. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Medytacja Słowa Bożego i medytacja z wykorzystaniem sztuki to propozycje wakacyjnych rekolekcji w milczeniu dla kobiet. Kierowane są do tych kobiet, które chcą usłyszeć wewnętrzny głos Boga, mówi siostra Jolanta Olczyk.
6: Często czekają na taki zewnętrzny głos. Na tych rekolekcjach muszą przebić się przez to oczekiwanie, żeby zacząć się uczyć słuchania głosu wewnętrznego. Poprzez właśnie bycie w milczeniu, uczenie się medytacji, modlitwy, obecności Słowa Bożego. Takie pozwolenie, żeby Słowo Boże czytało moje życie.
2: Rekolekcje odbędą się od 8 do 23 sierpnia. Szczegóły na stronie Centrum Duchowości Sacri Cor przy Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Phil Collins na początek tej godziny.

Elvis Presley, It's Now or Never, i nie teraz, ale też nie nigdy, ale w najbliższym czasie, chociaż już wieczorem właściwie, można spoglądać z niebo, ponieważ jeden z najpopularniejszych rojów meteorów jest już aktywny. Chodzi oczywiście o Perseidy i ta noc spadających gwiazd, tak sobie to nazywamy, taka kumulacja tych spadających meteorów, będzie z 12 na 13 sierpnia, ale one już są aktywne od teraz. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zobaczyć południowe delta Akwarydy, a także Alfa Capricornidy. Jakkolwiek brzmi trudno, to dla nas tak, dla laików właściwie, gdy spoglądamy w niebo, to wydaje nam się, że widzimy spadające gwiazdy, więc worek z życzeniami można napełniać i otwierać wieczorami.

0: Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Po reklamie.

Sugar Baby Love i Rubet w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 28 minut do południa. Naukowcy rozwiązali zagadkę z dzieciństwa. Moją na pewno, ale wy może także tak się zastanawialiście, o co chodzi z tymi starszymi osobami, które wiecznie siedzą przy oknie, obserwują. No i jest tutaj odpowiedź, że robią to dla zdrowia i mam nadzieję, że teraz nikomu się nie narażę, ale gdy jesteśmy dziećmi, to starzy są dla nas także 20-latkowie. Wracając więc do tematu seniorów, w oknie francuscy naukowcy udowodnili, że to nie jest tylko sposób na zabicie czasu, ale także ćwiczenia umysłu i utrzymywanie więzi z otoczeniem. Ponadto takie obserwowanie codziennych scen z życia, takie, które się dzieją właśnie za oknem, pobudzają zmysły, no i pozwalają też interpretować rzeczywistość i nadają taki sens codzienności. Wielu seniorów tworzy sobie w myślach fikcyjne historie, które się wiążą z tym, co widzą na zewnątrz. Zastanawiają się, dokąd ktoś idzie, co mówi do drugiej osoby, jaki dzień dzisiaj miał i tak to mniej więcej wygląda. I seniorami w tym badaniu nazwano osoby po 65 roku życia i do 60 jeszcze mi daleko, ale coraz częściej łapię się na tym, że robię podobnie, że stoję w oknie, obserwuję. Wygląda więc na to, że budzę swojego wewnętrznego seniora. Orła Cień, Warius Manx, teraz w Radiu Plus.

0: I Maria w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, utwór, którym Blondie zespół wrócił na scenę po przerwie w 99 roku. Na zegarze teraz 15 minut do południa i do południa jeszcze m.in. Chris DeBarque i Lady in Red w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Matthew Wilder na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Placek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Placek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
9: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
8: Interwencje.
10: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
8: Opinie.
11: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
8: Fakty.
12: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
8: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

Radio Plus Radom. Radio Plus. Potrącił dziecko i uciekł. Kierowca usłyszał już zarzuty. 40 minut ma jechać pociąg z Łodzi do Warszawy, jednak dopiero za 6 lat. Starcia z policją w Bolonii. Wszystko po śmierci Marokańczyka. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca potrącił 12-latka na rowerze i uciekł, został jednak szybko zatrzymany przez policję. Chłopiec trafił do szpitala, sprawca to 34-letni

0: Mieszkaniec Chorzowa, mówi Dorian Mitas z policji w Siemianowicach Śląskich.
1: Istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: 34-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 40 minut ma jechać pociąg z Łodzi do Warszawy, ale dopiero w 2032 roku. Rząd planuje połączenie wszystkich większych miast w Polsce siecią kolei dużych prędkości. O szczegółach teraz Jakub Krzyżak.
3: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
4: Jest ogłoszony pierwszy przetarg. Następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
3: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
5: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
0: Do 2050 roku Polska ma zainwestować w zintegrowaną sieć kolejową 100 miliardów złotych. UOKiK stawia zarzuty autocentrum AAA Auto. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma uzależniała kredyt na samochód od zakupu dodatkowych usług. Klienci spłacali przez to kilka tysięcy złotych więcej. To jednak nie jedyne zarzuty, mówi Kamila Guzowska z UOKiKu.
6: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
0: Sprzedawcy grozi kara do 10% obrotu. To nie jedyne problemy firmy AAA. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził, że spółka wprowadzała klientów w błąd co do ceny samochodów. Ta sprawa trafiła do sądu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Spalone auta, zniszczone ogródki restauracyjne i rowery miejskie w Bolonii we Włoszech. Protestujący starli się z policją. Wszystko po śmierci pochodzącego z Maroka Abderrahima Fakira. 42-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Nagranie trafiło do sieci i wywołało społeczne oburzenie. To fragment bitwy chuliganów z policją. W związku z wątpliwościami dotyczącymi policyjnej interwencji włoska prokuratura zarządziła sekcję zwłok mężczyzny.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Radomscy policjanci z drogówki zatrzymali nietrzeźwego 19-latka kierującego hulajnogą elektryczną i dodatkowo przewoził pasażera. Justyna Leszczyńska z radomskiej policji.
8: W związku z popełnionymi wykroczeniami policjanci skierują wniosek o ukaranie do sądu. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ nietrzeźwy kierujący jednośladem, a tym bardziej przewożący pasażera, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi lub błędna decyzja może zakończyć się tragicznie. Hulajnoga elektryczna ma ułatwić poruszanie się po mieście, a nie stwarzać zagrożenia.
7: Zdarzenie miało miejsce na ulicy 11 listopada w Radomiu. 19-latek, który kierował hulajnogą, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dziś kolejne wakacyjne spotkanie ze świętą Ritą w Nieświniu. Tym razem nabożeństwu przewodniczył będzie ksiądz dr Tomasz Herc, proboszcz parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Radomiu, teolog, liturgista, wykładowca seminarium duchownego.
9: Zgromadzimy się dzisiaj w Nieświniu, aby oddać chwałę Bogu przez przyczynę świętej Rity, prosić Pana Boga we wszystkich naszych sprawach i intencjach, które tam dzisiaj zawieziemy. Świętą Ritę czcimy jako patronkę spraw trudnych. Dzisiaj w liturgii przypada też święto świętej Marii Magdaleny, która staje przy grobie Chrystusa, płacząc, pogrążona w smutku, bez nadziei po utracie ukochanego mistrza.
7: Nabożeństwo dziś o 18:00 w parafii świętej Barbary w Nieświniu koło Końskich.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Lodowe, dzień dobry, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką, którą niegdyś spopularyzował Elvis Presley.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W wielu miejscach dzisiaj na zewnątrz deszczowo jest albo będzie w ciągu dnia, a my przygotowaliśmy piosenkę taką w klimacie właśnie.
2: W imię deszczu to tytuł piosenki, którą wylansowała grupa Mafia. No i ten utwór uczynił z Andrzeja Piasecznego i jego zespołu wielką gwiazdę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com. Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Billie Jean to jeden z największych hitów, jakie wylansował król Michael Jackson. Oczywiście piosenka pochodzi z legendarnego albumu Thriller, albumu, który rozszedł się w gigantycznej ilości, jest uważany za najlepiej sprzedawaną płytę wszechczasów.
1: Zaglądamy teraz do naszego muzycznego kalendarza. Dzisiaj swoją rodzinę wchodzi Mireille Mathieu, która przyszła na świat 22 lipca 1946 roku.
0: Kiedy zaczynała swoją karierę, nazywana była drugą Edith Piaf i nic dziwnego, bo głosowo trochę przypominała wielką damę francuskiej piosenki. Popularność przyniosły jej recitale w paryskiej Olimpii. Wówczas w latach 60., w latach 70. był to najsłynniejszy lokal, w którym odbywały się koncerty. To było niezwykle prestiżowe zaśpiewać, wystąpić w Olimpii. No i takie występy w Olimpii sprawiły, że Mireille Mathieu stała się sławna nie tylko we Francji, ale również w całej Europie. W Polsce ma wielkie grono fanów. Kilka lat temu, kiedy przyjechała na koncert, no to fani kupili bilety dosłownie w kilkanaście minut. Rozeszły się jak gorące przysłowiowe bułeczki. Wiele przebojów ma na swym koncie Mireille Mathieu. W Polsce bez wątpienia najsłynniejszą piosenką z jej repertuaru jest utwór Acropolis Adieu.

0: To była Rysa na szkle, utwór z repertuaru Urszuli. Dwukrotnie nagrywała tę piosenkę, a przypomnę, że słowa do niej napisał Bogdan Olewicz, który niedawno świętował 80. urodziny, a my świętowaliśmy jego twórczość na festiwalu w Opolu. Wraz z Jankiem mogliśmy porozmawiać z panem Bogdanem na żywo. Ja nieco wcześniej prowadziłem z nim mój muzyczny alfabet, w którym Bogdan opowiadał o swoich ulubionych piosenkach, do których napisał słowa tych piosenek. Naprawdę całe mnóstwo. Rysa na szkle to jeden z tych wielkich hitów.
1: No właśnie,
0: spod pióra pana Bogdana.
1: Piosenek do wyboru, do koloru. Człowiek niezwykle utalentowany, ale jednocześnie bardzo skromny.
0: Bardzo, bardzo skromny. Fantastyczny kompan, fantastyczny człowiek. Pięknie opowiada o swojej historii, ale też fajnie rozmawiać z nim o muzyce. Mnie zdarza się z panem Bogdanem właśnie o muzyce rozmawiać i to są niezwykle przyjemne chwile. To teraz jeszcze w klimacie lat 80. ubiegłego wieku.
1: Tak jest, Cock Robin teraz w piosence When Your Heart Is Weak.
0: To jeden z wielkich hitów dekady lat 80. ubiegłego wieku.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sweet Dreams, Annie Lennox, Dave Stewart, czyli Eurythmics. Zobacz, to taki trochę dziwny przebój, bo w zasadzie nie ma refrenu, a utwór jest niesamowicie popularny, przeżywa swoją drugą, może nawet trzecią młodość. Bardzo często wykorzystuję tę piosenkę podczas moich wieczornych audycji.
1: No bo on się składa z takich fajnych, rytmicznych klocków, które do siebie pasują po prostu.
0: Idealnie pasują i świetnie można się przy nim bawić. No poza tym głos Annie Lennox jest niesamowity, a talent kompozytorski Dave'a Stewarta jest też niezwykły.
1: Takie klimaty dzisiaj od godziny 20 do 10, do 22.
0: Dokładnie tak. Przypominamy, że w wakacje muzyka zmiksowana non-stop, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24 tradycyjnie prywatka. I podczas prywatek czasami pojawiają się piosenki czerwonych gitar. Ta, którą skończymy dzisiejszą przebojową pocztę, jest wyjątkowa. To utwór Anna Maria. Seweryn Krajewski poświęcił ten utwór dziewczynie, no, z którą się rozstał, która wyjechała, i prosił Krzysztofa Cikowskiego, autora słów, żeby w tekście było Anna Maria. No i tak się stało i Anna Maria stała się ponadczasowym polskim przebojem.
1: Tym się żegnamy. Bardzo dziękujemy. Do jutra w czwartek. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Zuchwały rozbój w Kórniku pod Poznaniem. Za chwilę szczegóły. Ogromny sukces lekarzy z Kielc. Powiemy o pionierskiej operacji. Nie żyje były rektor KUL-u. Ksiądz profesor Andrzej Szostek miał 81 lat. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groził ochroniarzowi bronią i nożem, a później go związał i ukradł sejf. Do rozboju doszło w siedzibie jednej z firm w Kórniku pod Poznaniem. Sprawca to 42-letni obywatel Ukrainy. O szczegółach Dominik Rutkowski.
2: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenia biurowe. Zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu, i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
3: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dudo. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
2: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty, m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nerwowa atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik partii przypomina w mediach społecznościowych o ultimatum: albo członkostwo w partii, albo w

0: Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Jutro mija termin. Ze stowarzyszenia zrezygnował już były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek. Według nieoficjalnych doniesień takich osób jest więcej.
1: Dla mnie drzwi są zawsze otwarte. Moja praca na tym polega, że rozmawiam z koleżankami i z kolegami. To jest standardem.
0: Tak mówił szef sejmowego klubu PiS Mariusz Błaszczak, a informacji, że więcej osób zrezygnowało ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie potwierdza poseł PiS Paweł Jabłoński.
2: Nic mi o tym nie wiadomo i szczerze mówiąc sądzę, że raczej nie czeka nas coś takiego, bo mogę panu powiedzieć, że przystąpieniem do stowarzyszenia jest są zainteresowane kolejne osoby.
0: Wszyscy politycy PiS-u muszą złożyć oświadczenie o braku przynależności do partyjnych stowarzyszeń na podstawie uchwały przyjętej przez władze partii w ubiegłym tygodniu. Ogromny sukces lekarzy z Kielc. Specjaliści ze szpitala na Czarnowie wykonali pionierski zabieg. Jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikalny ruchomy stent graft, który dostosowuje się do ruchów nerek podczas oddychania. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
3: No istota problemu polega na tym, że w każdym ruchu oddechowym nerki się poruszają. No i jednocześnie oczywiście poruszają się tętnice nerkowe. No mieliśmy akurat to szczęście, że pracujemy z producentem i dystrybutorem na Europę, który nam pozwolił to wszczepić jako pierwszemu ośrodkowi w Europie.
0: To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Lekarze z Kielc planują już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof i były rektor KUL-u, był także honorowym obywatelem Lublina. Został nim w 2021 roku.
5: Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności dla zasług księdza profesora. Jest również podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz Lublina oraz popularyzowanie wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek.
0: Mówiła wtedy Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Ksiądz profesor Andrzej Szostek to znany na całym świecie filozof i etyk. Zmarł wczoraj, miał 87 lat.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. W Radomiu trwa modernizacja wszystkich przyszkolnych orlików w mieście, gdzie i jakie prace udało się wykonać, informuje wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
7: Zakończyliśmy już pracę i te prace zostały odebrane w 7 liceum ogólnokształcącym przy ulicy Warszawskiej oraz przy PSP numer 30 przy ulicy Piastowskiej. Natomiast trwają prace, ale one zmierzają ku końcowi przy PSP numer 5, przy PSP numer 15, 21, 27, przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 2, przy ulicy Gagarina, a także przy 4 liceum ogólnokształcącym.
6: W zeszłym roku zostały wyremontowane boiska piłkarskie i zamontowano nowe oświetlenie. W tym roku przyszedł czas na boiska wielofunkcyjne. Największy mural obrazu Jacka Malczewskiego w rozmiarach XXL powstaje na ścianie bloku przy ulicy Kusocińskiego 3 w Radomiu. Tym razem to dzieło Jacka Malczewskiego z 1910 roku, autoportret z aniołem na tle łąki. Autorami są Paweł Witkowski i Łukasz Rudecki.
8: Szkic do obrazu i lada moment rozpoczniemy po prostu już modelunek malarski z kolorem, z formą światłem, cieniem. Jest to wyjątkowy o tyle mural, no bo ściana jest dosyć duża i największa w Radomiu. Jest to blok czteropiętrowy, 16 metrów wysokości. Mural jest także wyjątkowy z takiego powodu, że to jest pierwszy, na którym znajdzie się autoportret samego mistrza.
6: I będzie go można podziwiać jeszcze w te wakacje.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A w głośnikach już teraz w Radio Plus Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: tym prawa jak najbardziej zasłużone. Cudowny, wspaniały Eric Clapton. No i ta gitara jeszcze do tego wszystkiego. Tears in Heaven, to za nami w Radiu Plus. Przeczytałem właśnie nagłówek, który brzmi ni mniej, ni więcej. Ma 92 lata i pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. No proszę, tak, faktycznie jest taki pan w Karolinie Północnej, Stany Zjednoczone, który całe życie był związany z branżą gazu ziemnego, a po przejściu na emeryturę podjął decyzję o tym, że trochę mu się nudzi w sumie w domu, no i zatrudnił się jeszcze w restauracji. No proszę. Czyli można? Można. Ale pamiętajmy o tym, że praca pracą, jak najbardziej fajnie, ale jednak wakacje trochę trzeba zluzować, naładować baterie, do czego serdecznie zachęcam. A w takim dobrym humorze wakacyjnym, no nie tylko, bo jeżeli ktoś akurat w robocie i czeka na urlop, to zrobimy wszystko, co możemy, żeby było przyjemniej. Stevie Wonder za chwilę. Później także Cher.
1: Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Ty plus.

0: aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.

Tyle dekad na scenie, a ona jakby się w ogóle nie zmienia i cały czas cieszy swoim głosem Cher Belief w to środowe popołudnie na 25 minut przed 14. Teraz polska propozycja, tak zwane Bodo. Bodo tanga, trzeba dwojga, a mówiąc precyzyjnie, takie tango i budka suflera.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

0: Pejgronet. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Polscy kibice w tureckim areszcie zaatakowali policjantów w Stambule. Edukacja zdrowotna powinna być przedmiotem szerokiego dialogu, jest oświadczenie episkopatu. Są zarzuty dla kierowcy autobusu z Częstochowy, miał doprowadzić do groźnego wypadku. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie jednak pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją na stadionie Fenerbahçe Stambuł. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymani kibice Górnika na razie nie usłyszeli zarzutów, bo tureckie służby wciąż zbierają materiały z bijatyki na stadionie Fenerbahçe, co może potrwać nawet kilka dni.
3: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
2: W tym zdarzeniu ucierpieli za to tureccy policjanci. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zatrzymani będą mogli wrócić do Polski.
1: Do bójki doszło podczas meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej. To w związku z ogłoszeniem podstawy programowej do tego przedmiotu szkolnego. Jak czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, komisja wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia treści przez Ministerstwo Edukacji i

0: dodaje, że uwagi ze strony episkopatu nie zostały uwzględnione. Według biskupów zawarta w podstawie programowej koncepcja wychowania seksualnego została wyrwana z kontekstu małżeństwa i rodziny. Część przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego nie będzie jednak dla uczniów obowiązkowa.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Są zarzuty dla kierowcy autobusu z Częstochowy. 20 czerwca miał wywierać presję na kierowcę Opla i zmusić go tym samym do wjechania pod pociąg. Dwie osoby zostały wtedy ciężko ranne.
2: Do popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Katowicach. Mężczyzna ma dozór policyjny i został już zawieszony przez MPK w Częstochowie.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Sercanie zapraszają młodzież na rekolekcję pod żaglami na Mazurach lub wędrowne w Tatrach. Są jeszcze wolne miejsca na 3 turnusy w sierpniu.
3: Dla nich ten czas rekolekcji był takim odkryciem wspólnoty ludzi wierzących, wspólnoty Kościoła. W czasie, kiedy łączymy właśnie takie życie modlitwą z wypoczynkiem aktywnym, z rozwijaniem tych młodzieńczych pasji, to wtedy można zobaczyć, jak ta wiara przenika całą codzienność życia.
0: Mówił organizator ksiądz Franciszek Wielgut. Zapisy trwają na stronie internetowej sercańskich rekolekcji młodzieżowych.
4: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Plaga nieodpowiedzialnych na hulajnodze. Tylko wczoraj radomscy policjanci zatrzymali pijanego 19-latka i nieletnią, która pędziła z prędkością ponad 50 km na godzinę, podczas gdy dopuszczalna prędkość dla tego typu urządzeń wynosi 20 km na godzinę. Okazało się, że kierująca była nieletnia. W tej sprawie policjanci skierują wniosek do sądu. Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji apeluje o rozwagę i przypomina podstawowe zasady.
5: Przepisy zabraniają kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów, a także ciągnięcia lub holowania hulajnogą innych pojazdów.
4: Parafia Świętej Marii Magdaleny we Wrzeszczowie obchodziła 505. rocznicę powstania i 105. rocznicę poświęcenia zabytkowego kościoła. Z tej racji mszy świętej przewodniczył dziś biskup Marek Solarczyk.
6: Dziękuję wam, kochani, bo to, co jest pięknym bogactwem wspólnoty, to jest każdy z was. Przez wasze życie, waszą wiarę, wiele spraw jesteśmy w stanie zauważyć, ale to, co się dzieje w waszych sercach, w waszej trosce, w waszych duszach, to już jest wasze i Pana Boga. I za to serdecznie dziękuję.
4: I jeszcze jedna smutna informacja. 17 lipca zmarł ksiądz kanonik Jan Rudniewski, emeryt. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w najbliższy piątek, 24 lipca o godzinie 11 w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach w diecezji kieleckiej. Po mszy świętej nastąpi pochowanie ciała na cmentarzu parafialnym.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Piękny duet teraz. Włoski Albano i Romina Power. Liberta w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ania Jurkrztowicz, stan pogody, jaki koń jest, to każdy widzi, to podobnie z pogodą można wyjrzeć za okno i wiadomo, no ale tak spojrzałem, w weekend będzie cieplej, sobota w okolicach 23-4 kresek, a niedziela nawet 27, także nieźle, oby nam tylko jakoś za bardzo nie popadało, no bo to sezon urlopowy w pełni. A skoro wakacje? Cały czas rozdajemy wam ręczniki plażowe, mam nadzieję, że komuś się przyda, nad wodę, czy w Polsce, czy za granicą, i tu nada się jak trzeba. Czekam na SMS-y, zapraszam wszystkich chętnych, a można wysyłać je już teraz pod 691-141-141.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

przebój, jak się patrzy, lata lecą, ale pewna klasyka się nie nudzi, prawda? No, lubimy wracać do klasyki, w ogóle jakoś tak, nie tylko muzycznej, ale chyba to, co klasyczne w życiu, jak nam towarzyszy, to jest przyjemnie. Tutaj była Sandra, a teraz pora na ręcznik, który to ręcznik plażowy tym razem trafia do Moniki z Bydgoszczy. Wiem z dobrych źródeł, że w sierpniu Monika z rodziną wybiera się do Karwi. No, piękne miejsce, nieduża miejscowość, malutka wręcz, ale za to jakże urokliwa, piaszczyste plaże, prawda, błękit tego naszego Bałtyku. Oby tylko pogoda się trafiła, ale myślę, że jest na to szansa, bo zwykle jakoś ten lipiec jest bardziej deszczowy niż sierpień, więc trzymamy kciuki, żeby nad polskim morzem jednak złapać w pewnym momencie to okienko pogodowe.

0: Reklama.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.

I ta solóweczka na saksofonie to zawsze przyjemnie, prawda? Powoli, godzina 15, za chwilę będzie nam się robiło na zegarkach, czyli to oznacza jedno, porę wiadomości w Radiu Plus. Już teraz zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego, który za chwilę pojawi się w tym studiu.

0: Radio Plus Radom.
1: Kobiety były odurzane i wykorzystywane seksualnie. Śledczy na tropie Akademii Gwałtów w Wielkopolsce. Pojazd amerykańskiej armii wpadł do rowu. Trwa akcja służb na trasie S5. Powiemy też, dlaczego w nocy warto patrzeć w niebo. Perseidy rozpoczęły swój pokaz. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpana.
2: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
3: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
1: Informowała Jagoda Mośpana. Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem, a to potem jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
4: Na 120 kilometrze jedna z dwóch cysterny armii amerykańskiej zjechała tutaj do rowu. Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań polownikiem ruch na drodze numer S będzie zablokowany całkowicie.
1: Nikomu nic się nie stało. Nie ma też żadnych wycieków z cysterny. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych.
5: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, gadają, a nic nie robią. Jest cały czas niemerytoryczna rozmowa, jest tylko obiecywanka.

0: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim dziś około 18 w Suchej Woli.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Perseidy znów rozświetlają nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować też już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego UW.
2: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: A do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp. Kulminacja spadających gwiazd przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia.
3: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Dziś kolejne wakacyjne spotkanie ze świętą Ritą w Nieświniu. Tym razem nabożeństwu przewodniczył będzie ksiądz dr Tomasz Herc, proboszcz parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Radomiu, teolog, liturgista, wykładowca w seminarium duchownym.
4: Serdecznie zapraszam na dzisiejsze nabożeństwo do Nieświnia, żeby doświadczyć mocy i miłości Boga, Boga, który żyje, Boga zmartwychwstałego w Chrystusie, który daje nową nadzieję. Także wtedy, kiedy jest trudno, beznadziejnie, kiedy przygniata nas życie.
3: Nabożeństwa odbywają się każdego 22 dnia miesiąca o godzinie 18 w parafii świętej Barbary w Nieświniu koło Końskich. Dziś w programie o godzinie 17.30 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, o 18 msza święta, a następnie odczytanie intencji wiernych, litania do świętej Rity, błogosławieństwo róż i ucałowanie relikwii świętej. Trzy cytryny, butelka tego napoju to kolejny mini pomnik, który powstanie w Radomiu. Projekt zdobył poparcie mieszkańców w budżecie obywatelskim. Pomysłodawca Sebastian Pawłowski.
5: Chcemy tak naprawdę troszeczkę odkłamać historię tak zwanej chytrej baby. Ma stanąć pomnik butelki trzech cytryn, czyli napoju, który był produkowany i nadal jest produkowany w Radomiu, a był cichym bohaterem sławnej Wigilii Radomskiej. Prawda jest zupełnie inna niż przedstawiały to memy i internet, dlatego chcemy powiedzieć, jak to było, ale też spojrzeć na tą historię troszeczkę z dystansem, a myślę, że dzięki temu trochę kontrowersyjnemu projektowi zyska jeszcze bardziej.
3: Więcej o tym dziś w letnim magazynie po godzinie 16.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 15, nawet 5 po. To teraz w Radio Plus Culture Club. Do you really want to hurt me? Tak zaczynamy. I dzień dobry, Janek Pasterski.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczy się na parę chwil.

0: kobiety.
1: Cudowny Marek Grychuta. No to przeszliśmy przez wszystkie możliwe pory roku, chociaż nas interesuje teraz ta jedna, nietytułowa wiosna. Wiosna oczywiście przyjemna, ale chwilowo lato chyba na językach wszystkich. Lato, wakacje, urlopy, czas odpoczynku. No i ta pogoda jeszcze, żeby nam się taka trafiła. Bo to wiecie, jak jest chłodniej, to podejrzewam, że ci, którzy w górach nie narzekają, ale z kolei ci, którzy nad morzem, to pewnie chcieliby, żeby było ciepło, żeby można było się pokąpać, żeby nie wiało za bardzo. Wiatr pewnie wskazany, jak się jest na Mazurach. No trudno jest wszystkim dogodzić, ale mam nadzieję, że każdy złapie chociaż te chwile wymarzonej letniej pogody w te wakacje. Radio
2: Plus. Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
7: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie. Yo!

Zrobiło się tanecznie i tak też będzie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to prywatka z Radiem Plus, taka na tygodniu. Od poniedziałku do czwartku właśnie od 20 do 10, a piątek i sobota to taka wersja klasyczna, wydłużona, aż do północy. Krótko mówiąc, 6 dni w wakacje. Mamy bardzo taneczne, za muzykę, za miksowanie oczywiście odpowiada Marek Sierocki i na pewno jak go znam, to jakaś abba się pojawi, pewnie też pojawią się oni. Bad Boys Blue już teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Plasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Plasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

nigdy nie kończąca się opowieść. To oczywiście Limal. Ja na dzisiaj mówię już do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro zaraz po 12. Janek Pasterski.

0: Radio Plus Radom.
1: 5 osób zostało rannych. Wypadek na jedynce w Kujawsko-Pomorskiem. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Ma ograniczyć palenie wśród młodych. Siedlce, stolicą młodzieży, rozpoczął się obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa osobówka zderzyła się z ciężarówką, rannych jest 5 osób. Ruch w stronę Torunia odbywa się tylko jednym pasem, korek ma już kilka kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 18:00. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2 zł i 20 groszy za mililitr wzrośnie też podatek za olejki. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak rząd tłumaczy te zmiany?
2: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
3: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych, ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
4: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
2: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
1: Zmiany muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Miał 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. 56-latek kolejny raz został zatrzymany pijany. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok bezwzględnego więzienia.
5: Ponownie jechał autem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 56-letni kierowca w trybie przyspieszonym został doprowadzony do sądu w Bydgoszczy. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy wydał wobec niego wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Podtrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówi Lidia Kowalska z Policji w Bydgoszczy. Tylko takie kary mogą powstrzymać piratów drogowych, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioł.
6: Jeżeli to było po alkoholu czy po narkotykach, to jak najbardziej, bo te wyroki, że tam zakaz tam 5-letni wstrzymania prawa jazdy czy zabranie, to wielu sobie nic tego nie robi. Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie. Najskuteczniejsza kara.
1: No to już kolejny taki wyrok. W ostatnich dniach w Jaśle 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 800 stypendystów i wolontariuszy przyjechało do Siedlec. Biorą udział w obozie integracyjno-formacyjnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To będzie czas budowania relacji, mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu fundacji.
7: Czas obozu jest wypełniony przede wszystkim modlitwą. Mamy kwadrans z Janem Pawłem II, zwiedzanie miasta. Oczywiście konferencje dotyczące rozwoju osobistego, dotyczące świadectwa wiary. Dużo zabawy, śpiewu, pogodne wieczory. To jest dużo uwielbienia, dużo modlitwy. Myślę, że coś pięknego z tego wyjdzie.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia działa już od ćwierć wieku. W tym czasie na stypendia przeznaczyła blisko 250 milionów złotych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroën.

0: Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
1: No i tak to wygląda. 22-23 stopnie, tyle zapowiadali synoptycy wczoraj. Tak to dzisiaj jest. Ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy oczywiście będzie chłodniej. Temperatura spadnie do 13 stopni i może spaść przelotny deszcz. Deszczu trochę jutro też możemy się spodziewać. Gdzieś tam w okolicach 21 stopni jutro będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: 4 minuty po godzinie 16, środowe popołudnie plus. Czas zacząć. Wojtek Sałek, dzień dobry.

0: za chwilę zaczynamy nasz dzisiejszy magazyn Miasto żyje latem. A o czym powiemy? Trzy cytryny, pamiętacie? Butelka tego napoju to kolejny mini pomnik, który powstanie w mieście. Projekt zdobył poparcie mieszkańców w budżecie obywatelskim. Pomysłodawcą jest Sebastian Pawłowski.
1: Chcemy uwiecznić, a tak naprawdę troszeczkę odkłamać historię tak zwanej chytrej baby. Ma stanąć pomnik butelki trzech cytryn, czyli napoju, który był produkowany i nadal jest produkowany w Radomiu, a był cichym bohaterem sławnej Wigilii Radomskiej. Prawda jest zupełnie inna niż przedstawiały to memy i internet, dlatego chcemy powiedzieć, jak to było, ale też spojrzeć na tą historię troszeczkę z dystansem, a myślę, że dzięki temu trochę kontrowersyjnemu projektowi zyska jeszcze bardziej.
0: Więcej Magda Gliszczyńska opowie, to nie jedyny pomysł, jeśli chodzi o budżet obywatelski. To, co jeszcze powstanie, to za chwilę się dowiemy. No i potrzebna jest woda. Woda dla bezdomnych. Dlatego też streetworkerzy Caritas Diecezji Radomskiej rozpoczęli akcję Kropla Wody, Kropla Nadziei. Każdą butelkę przekazaną zbiórce wolontariusze dostarczą w trakcie codziennych patroli po ulicach, jak powiedział nam Hubert Kaczmarczyk, streetworker.
2: Warto też zadbać, żeby ci, którzy no niestety mieszkają, nocują w pustostanach, nocują w parku, decydują się najczęściej nocować w parku. I to nie jest tak, że to są osoby tylko pod wpływem alkoholu, ale też osoby, które nie mają innego wyjścia, bądź przejeżdżają przez Radom i dostęp do wody no nie jest taki oczywisty.
0: Radek Mizera tym tematem się zajął i za chwilę więcej nam opowie. Od tego tematu zaczniemy nasz magazyn. Już za chwilę zapraszam.

0: z Radiem Plus Radom.
1: Streetworkerzy Caritas Diecezji Radomskiej rozpoczęli akcję Kropla Wody, Kropla Nadziei. Polega ona oczywiście na zbiórce wody pitnej dla osób w kryzysie bezdomności, a szczegóły już teraz przedstawi Radek Mizera.
2: Każdy z nas powinien pić co najmniej 2 litry wody dziennie. Mając świadomość, że wiek oraz zła kondycja fizyczna zwiększają ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego, streetworkerzy Radomski Caritas apelują o udział w akcji Kropla Wody, Kropla Nadziei. Ta forma pomocy jest kluczowa do przetrwania bezdomnym, będącym podopiecznym Radomskiej Caritas. Streetworkerka Magdalena Walczak.
3: Zwiedzając pustostany, informujemy osoby w kryzysie bezdomności, że właśnie mogą zgłaszać się do nas po tą wodę, bo wiadomo, na pustostanach no nie ma możliwości, nie ma dostępu do wody bieżącej, a dzięki temu też możemy wydawać dodatkowe ubranie, dodatkową żywność, a przede wszystkim porozmawiać z tą osobą o jego życiu, o jego problemach, już w takich komfortowych bardziej warunkach. Ta osoba, która jest pierwszy raz, żeby zobaczyła właśnie, gdzie może przebywać, gdzie może się zgłosić, bo nie zawsze te osoby, w szczególności przejezdne, wiedzą, gdzie mają zgłosić się o pomoc.
2: Każdą butelkę przekazaną w zbiórce streetworkerzy dostarczą bezdomnym w trakcie codziennych patroli po ulicach Radomia, dodaje Hubert Kaczmarczyk.
4: Dziękujemy serdecznie za odzew, w szczególności pana Ireneusza, który nas wsparł. Już się zaczęły pierwszego dnia upałów. On postarał się o to, żebyśmy mieli przynajmniej taką podstawową liczbę butelek, żebyśmy mogli je wydawać w terenie. Upały nadchodzą i rzeczywiście warto, apel do mieszkańców, żeby też pili dużo wody, ale warto też zadbać, żeby ci, którzy no niestety mieszkają, nocują w pustostanach, nocują w parku, decydują się najczęściej nocować w parku i to nie jest tak, że to są osoby tylko pod wpływem alkoholu, ale też osoby, które nie mają innego wyjścia, bądź, tak jak Magda wspomniała, przejeżdżają przez Radom i dostęp do wody no nie jest taki oczywisty, a na pewno dzięki temu unikniemy udaru cieplnego, odwodnienia, wycieńczenia, no i takich nieplanowanego pobytu na SOR-ze.
2: Wodę w butelkach plastikowych do pojemności 1,5 litra można przenosić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 do schroniska dla bezdomnych kobiet przy ulicy Zagłoby 3 w Radomiu.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
10: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
11: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Placek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Placek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Murale czy mini pomniki pojawią się w przestrzeni miejskiej dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Projekty zyskały poparcie mieszkańców w głosowaniu. Już niebawem będzie można je podziwiać. Przy okazji dzieła te są promocją i wizytówką naszego miasta. Więcej o tym Magda Gliszczyńska, która wybrała się w te miejsca, gdzie właśnie powstają inicjatywy budżetu obywatelskiego.
2: A ja dzisiaj właśnie przed tym powstającym muralem przy bloku Kusocińskiego 3 spotykam się z panami odpowiedzialnymi za to, co niebawem zadzieje się na tej ścianie. Zobaczymy kolejny obraz Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL. Razem ze mną Łukasz Rudecki, Paweł Witkowski, odpowiedzialni za to dzieło. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Łukaszu, co już się dzieje na tej ścianie?
3: Na razie powstał rysunek, czyli taki szkic do obrazu i lada moment rozpoczniemy po prostu już modelunek malarski z kolorem, z formą światłem, cieniem. Jest to wyjątkowy o tyle mural, no bo ściana jest dosyć duża i największa w Radomiu. Jest to blok czteropiętrowy, 16 metrów wysokości. Mural jest także wyjątkowy z takiego powodu, że to jest pierwszy, na którym znajdzie się autoportret samego mistrza. Jest to autoportret z aniołem na tle łąki.
2: Obraz z 1910 roku. Jakie to jest wyzwanie dla artystów, żeby stworzyć taki mural, panie Pawle?
4: Jest to ogromne wyzwanie, dlatego że Jacek Malczewski wielkim mistrzem jest i wszyscy znają jego pracę, więc na pewno musi to być praca tak dokładnie namalowana, z taką precyzją i takie oddanie kolorów, żeby osoby, które będą przyjeżdżały do Radomia oglądać, ale też radomianie, którzy nam kibicują, będą zachwyceni tym dziełem i nie będą wytykali nam błędów.
2: Jak długo powstaje takie dzieło?
3: Dzieło powstaje od tygodnia do dwóch tygodni. Oczywiście jesteśmy zależni od pogody, od deszczu, słońca, ale także w tym przypadku i komplikacja formy, bo to są dwie postaci. Jest też łąka, o której wspomniałem i tam jest bardzo taka złożona, jeśli chodzi o formę plastyczną. No i oczywiście czas poświęcony na ten mural. Jest to, tak jak też mówiłem, największy powierzchniowo mural, który tutaj powstanie. Także no, czeka nas takie duże wyzwanie, ale też i dużo satysfakcji.
2: Jaką techniką wykonuje się taki mural?
4: Techniką klasyczną. Wykonujemy je pędzlami, tak jak wielki mistrz. Używam do tego farb elewacyjnych przeznaczonych specjalnie do murali. Są to bardzo wytrzymałe farby, które już sprawdziły nam się przy wielu projektach. Tutaj dodam, że cieszymy się, że wreszcie największy mural Malczewskiego będzie w Radomiu, bo nasz największy mural Malczewskiego obecnie jest w Kaliszu i wszyscy oglądają ten mural, cieszą się, a ten już największy będzie niedługo w Radomiu.
2: To jest oczywiście kolejny na tym szlaku murali Jacka Malczewskiego, chyba siódmy, tak?
4: Tak, dokładnie, to już jest siódmy mural. Mamy ambicje, żeby w Radomiu było przynajmniej 20 takich murali. To myślę, że już będzie Radom stanie się taką światową mekką murali Jacka Malczewskiego.
2: Ale to też pięknie komponuje się w tą architekturę miasta. Zdecydowanie lepiej to wygląda niż na przykład reklamy. Można jeszcze właśnie podziwiać dzieła mistrza i nie trzeba iść do muzeum, żeby zobaczyć to, co tworzył artysta związany z naszą ziemią, ziemią radomską, z Radomiem.
3: Tak, tu malując już od kilku lat te murale, no spotkamy się z bardzo przychylnym przyjęciem społecznym tych murali. No, to też ciekawe tak socjologicznie, że wokół tej naszej pracy gromadzą się ludzie, kibicują nam, obserwują, więc jest to taka bardzo atrakcyjna forma obsuwania ze sztuką. No, ten Malczewski jest związany już ściśle z miastem Radomiem, mamy Muzeum Malczewskiego, więc gdzieś słyszałem ostatnio, że jest to taki wyjątkowy pomysł promocji jednego artysty, malarza w przestrzeni miejskiej.
2: No dokładnie tak, mieszkańcom się podoba, bo to już kolejny mural, no a przede wszystkim jest to projekt budżetu obywatelskiego.
4: Tak, to nas cieszy najbardziej, że to jest taka inicjatywa oddolna, że to wyszło od ludzi, nie jest to projekt zewnętrzny, tylko właśnie ludzie zagłosowali, czyli mają potrzebę obcowania z tą sztuką. Dla nas jako pedagogów jest jeszcze dodatkowy walor, że to jest to działanie pedagogiczne, edukacyjne, że to jest taki projekt też dla ludzi wykluczonych ze sztuki, którzy nie mają potrzeby albo nie chcą z jakiegoś powodu pójść do muzeum, zobaczyć tych dzieł, więc oni mają ten bezpośredni, żywy kontakt w swoim otoczeniu i może to ich zachęci do pójścia do muzeum, zobaczyć pracę w oryginale.
2: Szkic już jest, kiedy pojawią się rusztowania, kiedy panowie chwycicie za pędzle?
4: No właśnie czekamy na te rusztowania, okazuje się, że jest szczyt sezonu i firmy budowlane mają swoje inwestycje. Czekamy na tych dobrych budowlańców, którzy nam pomogą i rozłożą jak najszybciej nam ten stalowy szkielet.
2: Kto namaluje mistrza, a kto namaluje anioła?
3: To zobaczymy jeszcze, także proszę nas śledzić na żywo i na Instagramie. Także.
2: Ale na pewno jeszcze w wakacje będziemy mogli nacieszyć oczy tym widokiem.
3: Tak, oczywiście, zapraszamy.
1: No to czekamy, ja też bardzo jestem zainteresowany. Mnie się bardzo podobają te murale, które już powstały Malczewskiego. I dobrze, cieszmy się, mamy takiego mistrza w naszym mieście, to ci, co przyjeżdżają, niech zobaczą. I zobaczą też takie mini pomniki. I za chwilę o powstającym w mieście kolejnym mini pomniku, ponownie Magda Gliszczyńska. Gdzie tym razem się wybierze, no to za chwilę wszystko będzie jasne.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A teraz ulica Żeromskiego i Sebastian Pawłowski, pomysłodawca mini pomników w Radomiu. Kolejny w planach, kolejny powstanie niebawem. Co to będzie za mini pomnik? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chcemy uwiecznić, a tak naprawdę troszeczkę odkłamać historię tak zwanej chytrej baby. Ma stanąć pomnik butelki trzech cytryn, czyli napoju, który był produkowany i nadal jest produkowany w Radomiu, a był cichym bohaterem sławnej Wigilii Radomskiej. Prawda jest zupełnie inna niż przedstawiały to memy i internet, dlatego chcemy powiedzieć, jak to było, ale też spojrzeć na tą historię troszkę z dystansem, no i oczywiście powiększyć szlak symboli Radomia, który cieszy się już dużą popularnością, a myślę, że dzięki temu trochę kontrowersyjnemu projektowi zyska jeszcze bardziej.
1: To oczywiście projekt budżetu obywatelskiego. Ile udało pozyskać się środków na ten cel?
2: Urzędnicy wyliczyli, że ten odlew będzie kosztował 30 tysięcy, ponieważ w jego skład tego projektu weszła nie tylko ta butelka, ale również kody QR dla pozostałych wszystkich odlewów, ponieważ od pewnego czasu mamy swoją stronę internetową i opisy niekoniecznie są czytelne, te, które są umieszczone przy każdym odlewie, więc odsyłamy do strony internetowej, no i tam jest pełny opis, dobrze widoczny, czytelny.
1: Czyli też taki, można powiedzieć, spacer wirtualny się szykuje, taka nowość.
2: Tak, jest to spacer wirtualny i są tam wszystkie możliwe materiały o szlaku, jak przejść, jest mapka, także zachęcamy do wejścia na stronę symboleradomia.pl.
1: No i mamy nadzieję, że właśnie z tych symboli Radom będzie słyną, między innymi z tych. Z czego będzie wykonany ten mini pomnik? Jaką będzie miał wielkość?
2: Wszystkie odlewy wykonane są w skali 1:1, bo chcemy zachować pełen realizm, zarówno w kształcie, jak i w fakturze. Ten odlew, jak i poprzednie, oczywiście będzie wykonany z brązu.
1: Gdzie dokładnie się pojawi? Ulica Żeromskiego, ale gdzie dokładnie?
2: No, sławna Wigilia miała miejsce właśnie na Żeromskiego, tuż przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Obok jest odtworzony fragment ogrodzenia i chcielibyśmy tam umieścić ten odlew.
1: Kiedy radomianie będą mogli już zobaczyć ten mini pomnik?
2: Wydział Inwestycji w Radomiu dosyć prężnie działa, więc liczymy, że na początku roku 2027 już ten odlew stanie.
1: Przypomnijmy, ile mamy mini pomników w mieście i jakie to są pomniki.
2: Obecnie jest 23. Jest to m.in. rower z fabryki broni, są to buty z Radoskuru, buty z Sofixu, jest karabin Grot, pistolet Wiz, kramerki do bielizny ze spółdzielni Świt. Także jest ich bardzo, bardzo dużo.
1: My oczywiście zachęcamy, polecamy w wakacje. To jest też dobry moment, dobry czas do tego, żeby zobaczyć raz jeszcze może, przejść ten szlak symboli miasta. A jeśli chodzi o stronę internetową, odsyłamy na stronę
2: symbole.radom.pl.
1: Zachęcamy, polecamy, a dzisiaj o tym Sebastian Pawłowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
3: Ja też zachęcam, zwłaszcza jak ktoś znajomy przyjedzie i chcecie coś fajnego pokazać w Radomiu, no to tak, we Wrocławiu krasnale pokazują, a my pokażmy na przykład te nasze słynne sofiksy. Magda Gliszczyńska opowiadała o dwóch projektach z budżetu obywatelskiego, które już niedługo powstaną w Radomiu.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Perfect. Przykład zespołu rockowego, doskonałego, perfekcyjnego, jakbyśmy to powiedzieli. Grali bardzo rock'n'rollowo, mieli wspaniałe przeboje, ale zawsze musiały również znaleźć się takie ballady rockowe, jak ta chociażby, Niewiele Ci Mogę Dać. Pięknie to brzmi. A za 6 minut o 17:00 najświeższe wiadomości już teraz zapraszam.

0: Radio Plus Radom.
1: Starli się z policją w Turcji. Kibice Górnika Zabrze najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Rząd zapowiada rewolucję na kolei z Łodzi do Warszawy w 40 minut. Dziś kolejna szansa na debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją, a część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
2: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
1: W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
4: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Mówi premier Donald Tusk. Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. To przez nosówkę. Przez 2 tygodnie mieszkańcy nie będą mogli wejść na jego teren. Przebywa tam około 100 zwierząt.
5: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
1: O czym informował Sebastian Górne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS. Dziś w nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał pojawić się na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
6: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Bellharter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago Fire.
1: Na starcie Lewandowski-Messi nie ma jednak co liczyć.
6: Leo Messi jest raptem kilka dni po zakończeniu Mistrzostw Świata i choć wrócił do Miami, nie poleciał do Argentyny, tylko wrócił do Miami, to w tym meczu ma jeszcze nie zagrać.
1: Mecz Chicago Fire-Inter Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu.

Dzisiaj 22, jutro 18 stopni. Taki spadek troszeczkę, ale później to wszystko zacznie pójść w górę. Iść w górę, bo na przykład w piątek 20, 25 w sobotę, w niedzielę, uwaga, uwaga, 30 stopni zapowiadają synoptycy, jeśli chodzi o Radom i region radomski. No to poczekamy, zobaczymy. Na razie jutro chłodniejszy dzień z deszczem, niestety. No dobrze, ale od czego jest Radio Plus, żeby...

0: No i zaczynamy za chwilę drugą część naszego magazynu. To najpierw powędrujemy do pewnej miejscowości, bo tam biskup Marek Solarczyk modlił się z wiernymi w kościele świętej Marii Magdaleny we Wrzeszczowie w powiecie radomskim. O co chodzi? 505 lat temu parafia została erygowana, a 105 lat temu został poświęcony kościół, a więc była okazja, żeby właśnie w taki sposób jubileuszowy poświętować.
1: To jest również pewien obraz tego ponad 5 wieków historii naszej parafii. Byli ci, że to nieśli i przeżywali w swoich czasach. Dzisiaj my to niesiemy i staramy się kształtować tych, którzy poniosą dalej.
0: Radek Mizera był tam również, no i za chwilę opowie więcej, jak to wszystko wyglądało. No właśnie, czy pierwszy dzień urlopu naprawdę oznacza początek odpoczynku? Tym tematem też nasz reporter Mateusz Król się zajął. No i o rekolekcjach, bo jeszcze może niektórzy chcieliby pojechać na jakieś rekolekcje wakacyjne. Aneta Paszko z kolei podpowie. Na zakończenie będzie czas na aktualności Radia Watykańskiego.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Parafia Świętej Marii Magdaleny we Wrzeszczowie obchodziła 505. rocznicę powstania i 105. rocznicę poświęcenia zabytkowego kościoła. Z tej racji przy świętej przewodniczył dzisiaj biskup Marek Solarczyk, a był tam również nasz reporter Radek Mizera.
2: Dzisiaj przypada święto liturgiczne świętej Marii Magdaleny. Warto przypomnieć, że 10 lat temu papież Franciszek podniósł rangę tego dnia w kościele z dotychczasowego wspomnienia do rangi właśnie święta. Dla wiernych z parafii świętej Marii Magdaleny we Wrzeszczowie w powiecie radomskim 22 lipca to również dzień odpustu parafialnego. Mszy świętej przewodniczył dzisiaj biskup Marek Solarczyk.
3: Dziękuję wam, kochani, bo to, co jest pięknem, bogactwem wspólnoty, to jest każdy z was. Przez wasze życie, waszą wiarę, wiele spraw jesteśmy w stanie zauważyć, ale to, co się dzieje w waszych sercach, w waszej trosce, w waszych duszach, to już jest wasze i Pana Boga i za to serdecznie dziękuję. I też w waszej obecności dziękuję księdzu proboszczowi Andrzejowi za jego posługę i tych wszystkich, którzy go wspierają. To jest również pewien obraz tego ponad 5 wieków historii naszej parafii.
2: Ksiądz Bogdan Andrzej Łukasiewicz, proboszcz parafii.
4: Ksiądz biskup przewodniczył celebrze o godzinie 9 i pobłogosławił dzieci na ręku rodziców. Tyle przyszło. Jest jakaś przyszłość dzieci, tych rodzin i małżeństw. I modliliśmy się, dziękuję serdecznie za modlitwę w intencji małżeństw, aby były liczne w siłę i dzieci, bo mamy domy coraz większe, wygodniejsze i one rzeczywiście stają się coraz bardziej puste. Zapaliliśmy na wyznanie wiary, zacheuszki, 105. rocznica konsekracji tego kościoła przez księdza biskupa Pawła Kubickiego.
2: Na koniec głosy zabrali przedstawiciele parafii.
5: Przy okazji tych podziękowań chcemy zaznaczyć, że obecność twoja, księże biskupie, jest dla nas bardzo ważna i bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Jest znakiem jedności kościoła, ale też impulsem do dalszego wzrastania w wierze. Niech Duch Święty umacnia księdza biskupa na drodze posługi i prowadzi tą przecież niełatwą drogą. A Matka Najświętsza niech zawsze ma w swojej opiece.
2: Pierwotny drewniany kościół świętej Marii Magdaleny we Wrzeszczowie powstał na początku XV wieku. Parafia istniała od około 1470 roku. Stary kościół spłonął w XVIII wieku, a obecny został zbudowany w latach 1707-16 staraniem księdza Wawrzyńca Borowieckiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert,
9: po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: No, nie da się ukryć, że jeszcze 6 tygodni błogiego lenistwa. Tyle jeszcze potrwają wakacje. A czas wakacji nie musi być nudny. W całej Polsce wspólnoty, diecezje, parafie zapraszają do korzystania w lato z takich okazji jak odnowienie czy zaciśnięcie relacji z Bogiem. Pomocne mogą okazać się na przykład rekolekcje wakacyjne. Gdzie szukać inspiracji? Dlaczego warto wybrać się właśnie na rekolekcję? Aneta Paszko spróbuje nam odpowiedzieć na te właśnie pytania.
2: Jak mówi rekolekcjonista, redaktor Niedzieli, ksiądz Łukasz Romańczuk, dziś nie trzeba wysiłku, by znaleźć sobie ciekawe rekolekcje i to w różnej postaci. Wcale nie musimy ruszać się daleko od domu.
3: Tradycyjne rekolekcje parafialne i to jest też taka piękna okazja, aby wejść w modlitwę we wspólnocie swojej parafialnej, przygotować się do sakramentu pojednania. Ktoś może też na przykład sięgnąć do rekolekcji internetowych, zwłaszcza tutaj zachęcam osoby, które na przykład nie mogą wychodzić z domów. Znajdziemy mnóstwo tych rekolekcji prowadzonych przez znanych kaznodziejów, wspólnoty, czy też jakieś katolickie kanały formacyjne.
2: Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski rekolekcje z Bogiem organizuje Ruch Apostolstwa Młodzieży. Animatorka Marlena Kufel zauważa, że rekolekcje pomagają także zbudować relacje, których dziś coraz bardziej brakuje, nie tylko z drugim człowiekiem.
4: Ten tydzień to jest tydzień zabaw, ale przede wszystkim naprawdę zawiązanie wspólnoty. Wspólnoty z drugim człowiekiem. Ten tydzień ma służyć trochę naładowaniu twoich baterii i tego, że rozmawiasz więcej z Bogiem, ale przede wszystkim faktycznie tej relacji z drugim człowiekiem, bo jest to bardzo ważne. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na nasze rekolekcje i wakacje z Bogiem.
2: Tygodniowe spotkania dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 roku życia odbywają się w Ustrzykach Górnych oraz Wybrzeżu koło Dubiecka. Szczegóły na stronie Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Medytacja Słowa Bożego i medytacja z wykorzystaniem sztuki. To z kolei propozycja rekolekcji w milczeniu dla kobiet. Od 8 do 23 sierpnia do Centrum Duchowości Sacre Coeur w Warszawie zaprasza siostra Jolanta Olczyk.
5: Ludzie, kiedy przyjeżdżają, to chcą usłyszeć głos Boga i często czekają na taki zewnętrzny głos. Na tych rekolekcjach muszą przebić się przez to oczekiwanie, żeby zacząć się uczyć słuchania głosu wewnętrznego. Przede wszystkim poprzez właśnie bycie w milczeniu, uczenie się medytacji, modlitwy, obecności Słowa Bożego, takie pozwolenie, żeby Słowo Boże czytało moje życie.
2: Rekolekcje dla rodzin z dziećmi, kapłanów, a nawet osób samotnych organizują w ostatnim tygodniu sierpnia ojcowie Dominikanie w Jamnej. Z kolei w dniach 7-9 sierpnia sanktuarium w Licheniu zaprasza na rekolekcje w meandrach internetu. Będzie okazja, by zadać sobie kilka ważnych pytań i poszukać odpowiedzi, mówi Wiktoria Desecka z biura prasowego.
6: W świecie pełnym ekranów, algorytmów i sztucznej inteligencji warto zatrzymać się i zadać sobie pytania. Kto kształtuje moje myślenie? Jak odróżnić prawdę od manipulacji? Jak pozostać wolnym i być uczniem Chrystusa także w świecie online? To nie będą rekolekcje o tym, że świat wirtualny jest zły. To zaproszenie, by nauczyć się korzystać z niego mądrze, roztropnie się w nim poruszać, nie tracąc relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.
2: Syrcańskie rekolekcje młodzieżowe. To propozycja dla starszych nastolatków. Do wyboru mamy rekolekcje pod żaglami na Mazurach lub wędrowne w Tatrach. Wszystkie łączy dobra zabawa i nawiązywanie relacji z Bogiem. Jak mówi ksiądz Franciszek Wielgut, organizator, młodzież co roku chwali sobie te spotkania.
7: Dla nich ten czas rekolekcji był takim odkryciem wspólnoty ludzi wierzących, wspólnoty Kościoła, że jest to rzeczywiście Kościół młody, żywy, w czasie, kiedy łączymy właśnie takie życie modlitwą z wypoczynkiem aktywnym, z rozwijaniem tych młodzieńczych pasji, to wtedy można zobaczyć, jak ta wiara przenika całą codzienność życia i nie tylko pracę, ale też właśnie wypoczynek.
2: Jak podkreślają moi rozmówcy, rekolekcje pomagają wyciszyć się, zatrzymać w codziennym pośpiechu, naładować baterie, także te duchowe. Poza tym warto walczyć o to, by wakacje nie były bez Boga. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Czy pierwszy dzień urlopu naprawdę oznacza początek urlopu? Okazuje się, że wielu z nas potrzebuje kilku dni, by zostawić pracę i codzienne obowiązki za sobą. Mateusz Król sprawdził, kiedy Polacy naprawdę czują, że już zaczęły się wakacje.
2: Dla jednych zaczyna się w chwili zamknięcia drzwi mieszkania, dla innych dopiero wtedy, gdy pociąg ruszy z peronu albo samochód zniknie za rogatkami miasta. Urlop. Czekamy na niego przez wiele miesięcy, ale czy jego pierwszy dzień naprawdę oznacza, że już odpoczywamy?
3: Wtedy, gdzie się pojedzie, to jest urlop, nie? I tak się czuję jak...
4: Pani na ten urlop jest fajną sprawą. No i sama jazda i pobyt.
3: Rok się czeka na ten, jak się pracuje, to przez cały rok się czeka na to, żeby ten tydzień, dwa tygodnie się od pracy troszeczkę odprężyć.
2: Choć wyjazd kojarzy się z odpoczynkiem, wielu z nas jeszcze długo nie potrafi odciąć się od codziennych obowiązków.
4: Ja nie miałam problemu, odpoczywałam spokojnie, mąż miał chyba większy problem.
3: To zależy kto gdzie pracuje, nie? Bo ja pracowałem w prywatnej firmie, także musiałem nawet na urlopie być jakoś tam pod telefonem i jakoś tam to organizować z odległego urlopu, nie?
2: I właśnie tutaj pojawia się pytanie, dlaczego tak trudno naprawdę zostawić pracę za sobą?
5: To całkowicie naturalne. Nasz mózg nie przełącza się z trybu pracy na tryb odpoczynku jednym kliknięciem. Przez pierwsze dwa, a czasem nawet trzy dni nadal jesteśmy myślami przy obowiązkach, sprawdzamy telefon, przypominamy sobie o niedokończonych sprawach. Martyna Szeliga, psychoterapeutka. Dopiero po pewnym czasie organizm zaczyna się wyciszać i wchodzi w stan prawdziwej regeneracji. Dlatego warto dać sobie prawo do nic nie robienia i nie oczekiwać od siebie, że już pierwszego dnia będziemy całkowicie zrelaksowani.
2: Niektórzy świadomie próbują odciąć się od pracy.
6: Pracuję nad tym, żeby myśleć jak najmniej, żeby nie przeglądać. Nie przeglądam w tym roku, już nie przeglądam żadnej poczty służbowej, więc to już był progres. Sprawdzałam delikatnie tylko SMS-y, czy przychodziło od moich koleżanek z działu, natomiast nie sprawdzam absolutnie poczty i to już tym już było lepiej.
2: Zdaniem psychoterapeuty coraz częściej sami utrudniamy sobie odpoczynek.
5: Wielu osobom wydaje się, że urlop trzeba maksymalnie wykorzystać. Chcemy zobaczyć jak najwięcej, zrobić setki zdjęć, odwiedzić wszystkie atrakcje. Tymczasem prawdziwy odpoczynek często zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy się spieszyć. Nawet godzina z książką, spacer bez celu czy spokojna kawa mogą zrobić dla naszej psychiki więcej niż bardzo intensywnie zaplanowany dzień.
2: A kiedy w takim razie naprawdę czujemy, że jesteśmy na urlopie, to jest ten moment, kiedy z pracy się wychodzi, czy jak się gdzieś dojedzie, pojedzie, wpakuje?
7: Oczywiście, jak gdzieś wyjedziemy dalej niż nasze miejsce zamieszkania, w szczególności gdzieś w góry, morze, gdzie mogę odpocząć i się zrelaksować.
2: Pamięta Pani to uczucie pierwszego dnia urlopu? Co się wtedy czuje?
7: Ciężko powiedzieć, ale jeszcze kołtają myśli w głowie, praca, dom, urlop. To jeszcze nie jest odpoczynek taki pełny. Musimy poczekać kilka dni, żeby się zrelaksować i poczuć, że jesteśmy w końcu wolni i daleko od domu.
2: I może właśnie dlatego po latach z wakacji pamiętamy nie liczbę atrakcji, ani nazwę hotelu.
6: Ten urlop, z którego teraz wracam, był bez mojej rodziny. Ja mam zawsze taki urlop tylko dla siebie. Wyjeżdżam z młodzieżą, pracuję z młodzieżą, to jest taki mój wypoczynek. Więc tam przede wszystkim miejsca, bo jeżdżę do Londynu od wielu lat, więc tam czekam cały rok na to, żeby pojechać do Wielkiej Brytanii. No i miejsce to jest jedno, ale przede wszystkim też ludzie. Poznawanie nowych ludzi i praca z młodzieżą, bo to też bardzo lubi, to mnie odpręża.
2: Urlop nie zawsze zaczyna się wtedy, gdy ruszamy w drogę. Czasem potrzeba kilku dni, żeby zostawić codzienność za sobą. A najlepszym dowodem na to, że naprawdę odpoczęliśmy, może być chwila, w której przestajemy patrzeć na zegarek i zapominamy, jaki jest dzień tygodnia. Mateusz Król, Radio Plus.
1: Czego wam i sobie życzę, ja też jeszcze przed urlopem. Teraz Marcin Prejs jest na urlopie, nasz reporter. Iwonka też jest na urlopie. Niedługo będzie Magda. No i tak to jest, wakacje. My się wymieniamy i każdy niech odpoczywa, niech resetuje się jak najlepiej, jak najszybciej. Nie musi czekać, mam nadzieję, kilka dni na ten reset. Niech tak będzie. Na zegarze już za 19 minut będzie godzina 18. Za chwilę będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. We'll be right back.

0: Po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przynajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach Cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
2: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
1: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
3: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
1: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
0: Wiadomości ze świata.
1: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
4: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zegar tyka. Na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiS-u zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
1: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
2: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
1: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia, mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
3: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
1: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do czwartku do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
0: To był Michał Skolimowski. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku.
4: Policjanci z 4 Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
0: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał z ośrodka, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski i czerwone krótkie spodenki. Miał ze sobą niebieski plecak. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę Pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych.
5: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
0: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa zapewnia w rozmowie z nami, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
6: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Składa się niemal w 80% z wody, mieści ponad 80 miliardów neuronów i nigdy nie odpoczywa. Mowa o mózgu, który ma dziś swoje święto.
8: Do prawidłowego rozwoju mózg potrzebuje ruchu, który łączy równowagę, czucie ciała oraz bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe i smakowe. Obecność drugiego człowieka rozwija sferę emocjonalną oraz bycie i współpracę w grupie.
0: Mówi terapeutka Barbara Wolanin. Dzień mózgu jest obchodzony na pamiątkę założenia Światowej Federacji Neurologii w 1975 roku.

to cieszymy się tym, co dzisiaj, bo jutro już troszkę się popsuje nam pogoda. 22-23 stopnie dzisiaj, jutro około 18-19. No i może być deszczowo, już w nocy mogą pojawić się deszcze. Ale uwaga, w weekend temperatura w niedzielę dojdzie nawet podobno do 30 stopni. Mózg świętuje, ale nie tylko jedyne święto, jeśli chodzi o Dzień Mózgu. Jeszcze inne są takie fajne, nietypowe święta dzisiaj, o czym powiem wam troszkę później, bo będziemy zaglądać do kalendarza i składać życzenia tym, którzy dziś świętują od samego rana. Wojtek Sałek, dzień dobry, zapraszam.

No tak, mamy Światowy Dzień Mózgu, o czym w wiadomościach mówiliśmy. Mamy też przysłowie i mądrość ludową na dziś. Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. Dzisiaj deszczem nie zaczęła i to jest dobra informacja, bo ten deszcz niech od czasu do czasu pada, ale bez przesady. W końcu są wakacje i czekają niektórzy na urlop. No to już wiemy, kto dzisiaj świętuje od samego rana. Dzisiaj życzenia składamy Marii, Magdalenie, Józefowi, Cyrylowi, Lenie, ona jeszcze świętuje. Dzisiaj słońce zachodzi o 20:42, a więc dzień jest krótszy już, coraz krótszy, 50 minut krótszy od tego najdłuższego. Mamy dzisiaj Dzień Mózgu, tak jak powiedzieliśmy, ale także Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści, a także Dzień Liczby Pi. Co to jest? No to za chwilę troszkę wam powiem o tym. Też liczba Pi ma swoje święto.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Dziś w kalendarzu środa, tak więc wakacje. Zapraszamy na audycję W Drogę z Radiem Plus. I dzisiaj powędrujemy szlakiem rękodzieła, a także rzemiosła i spotkań z wyjątkowymi ludźmi. A gościem Agnieszki Moskaluk będzie w deszczu znakomita polska ceramiczka i mozaikarka Justyna Budzyń. Za chwilę zapraszam na naszą audycję.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Bohaterką audycji jest artystka, ceramiczka, mozaikarka Justyna Budzyn, a chciałabym, Justyna, z Tobą porozmawiać oczywiście o drodze i tych dróg mogłybyśmy wyznaczyć bardzo dużo, natomiast chciałabym, żebyśmy powędrowały szlakiem sztuki, bo jestem głęboko przekonana, że spotykając się ze sztuką, spotykamy się z jakąś prawdą o człowieku, który ją tworzy.
2: Masz rację.
1: Ty lubisz być w drodze, nie?
2: Tak, ja lubię być w drodze. I myślę, że mam takie dwa tryby bycia w drodze. Jeden jest taki tryb takiego przemieszczania się i to jest wtedy, kiedy jestem ja w ruchu, typu, nie wiem, to jest marsz, rower albo kajak. A drugi jest taki tryb, gdzie właśnie jadę spotkać się z ceramiką gdzieś. To jest moja pasja. Oczywiście przy okazji ceramiki pojawiają się też inne rzemiosła, bo interesują mnie różne sztuki, ale ceramika jest takim moim głównym punktem zainteresowania.
1: Też może być trochę wehikuł czasu, tak sobie teraz pomyślałam, bo przecież ceramika jest jednym z najstarszych przejawów kulturowej, materialnej aktywności człowieka.
2: Jest. I też najczęstszym na świecie rzemiosłem są tkaniny. A chyba drugim z kolei jest ceramika, jakby odkryto na największej ilości kontynentu.
1: I do tej ceramiki gdzie podróżowałaś?
2: No takie ostatnie dwie podróże to był Meksyk w 2024 roku. To było San Bartolo de Coyotepec i tam pojechałam, żeby poznać społeczność wokół tak zwanej czarnej gliny z San Bartolo. A ostatnia podróż to był 25 i 26 rok, to było Maroko.
1: Dzięki tej podróży do Maroka i spotkaniu się z pewną unikatową sztuką powstała Twoja kolekcja. Czy Twoja kolekcja została jakby dopełniona przez rękodzielników, artystów właśnie z Maroka? Myślę tutaj o projekcie Pokłon Sercu.
2: Tak, to było tak, że pojechałam do Maroka z moją przyjaciółką Martą Wrzask i zobaczyłam w Fezie ceramikę, która była dekorowana po wypale, tak zwanie na zimno, i była dekorowana stopem cyny i srebra i miedzią. Bardzo mi się to spodobało i włócząc się po mieście powolutku zaczęłam je lepiej poznawać i spotkałam rzemieślników, którzy wykonywali tą technikę. Tak trochę ich podpytałam, wzięłam numer telefonu, bo urodził mi się w głowie taki pomysł, w zasadzie taka myśl, że przepięknie by wyglądały czarne serca z taką dekoracją srebrną i to spotkanie było impulsem do tego, żeby w ogóle stworzyć pierwszą kolekcję.
1: No i to było spotkanie z rękodziełem, ze sztuką i z ludźmi.
2: Absolutnie. I tak samo było w Meksyku. Ja pojechałam przecież do San Bartolo, a skończyłam siedząc przez tydzień u jednej rodziny i robiąc film dokumentalny o nich i o miejscu, w którym mieszkają i podglądając 90-letnią babcię, która podlewała kwiaty i pisząc opowiadania o tym wszystkim. Więc ta glina to jest tylko pretekstem, bo gdybym nie przyjechała z takim sercem do Fez, to nie mogłabym spędzić 10 dni codziennie wracając do tego samego warsztatu, a idąc po drodze do warsztatu spotykałam jeszcze innych rzemieślników. Przy każdym przysiadłam. Bariera językowa jest jaka jest. Czasem mniejsza, bo ktoś mówi po francusku, czasem większa, bo mówi tylko w Darija, no to uczysz się tych paru słów w Darija i dużo się po prostu rozmawia rękoma i patrzeniem i też zaufaniem do tego drugiego człowieka, że możesz przy nim po prostu siedzieć i patrzeć na to, co on robi i w takiej ciszy i w patrzeniu jest, dla mnie jest tak dużo czułości i chyba najlepszego bycia z drugim człowiekiem, takiego bycia obok siebie, bezinwazyjnego. Także ja dzięki tym sercom miałam możliwość poznać wielu innych rzemieślników, między innymi takiego pana, który jest ostatnim z... To rzemiosło się nazywa damaski. Ono polega na inkrustowaniu żelaza cieniutką srebrną nitką. Wyjątkowo filigranowe prace powstają w ten sposób. I pan był którymś z kolei pokoleniem tych rzemieślników, ale był ostatnim z rzemieślników Fez. Więc to było tak poruszające spotkanie. Myśmy mieli dla siebie bardzo dużo czasu. Nikt się nie spieszył i dla mnie też świadomość znikania rzemiosł jest jakoś tak naprawdę głęboko poruszająca, że to jest tak, jak znikają gatunki. Może to jest naturalne, może taka jest kolej rzeczy, ale dla mnie to chyba było jedno z takich mocniejszych spotkań w życiu, chociaż nie wydarzył się tam żaden dramat i wszystko poszło bardzo, bardzo dobrze i przepięknie. Pan mi pokazywał swoje narzędzia pracy. Miał taki kamień, którym się wprasowuje tą srebrną nitkę w żelazo i drewniany trzonek miał ślady po dłoni jego dziadka i jego ojca, a na zdjęciach w warsztacie było przedstawione to narzędzie, które się składało właśnie z trzonka drewnianego i jadeitu. I jadeit, który ja widziałam, miał około 15 cm długości, a jadeit, który było widać na zdjęciu z dziadkiem, miał około 40-50 cm długości. To sobie trzeba wyobrazić, jak bardzo ten jadeit pracował.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Myślę sobie o tym, żeby wyciągnąć prawdę, podpowiedź dla osób, które być może wybiorą właśnie taki kierunek w te wakacje, bo kiedy jeździmy po świecie, to lubimy oglądać rękodzieło, lubimy kupować to rękodzieło. Ceramika też jest takim wdzięcznym materiałem do robienia sobie takich pamiątek z podróży. Jak szukać takiego prawdziwego rękodzieła, chociażby właśnie w Maroku?
2: Na pewno kluczem jest też znajomość materiału. Ja wiem, która ceramika jest na przykład przywożona żona do Fez i udaje ceramikę z Fez, a która jest faktycznie ceramiką z Fez, no ale powiedzmy, jeśli ktoś nie ma tej znajomości materiału, to myślę, że prostym kluczem jest po prostu wchodzenie do, przyglądanie się warsztatom, niekoniecznie chodzenie po takich bardzo turystycznych sklepach, tylko szukanie warsztatów, gdzie jest twórca. Oczywiście akurat w Fez to jest bez mała niemożliwe, dlatego, że w Medynie jest zakaz używania pieców ze względu na wysokie ryzyko pożaru, więc takich rzemieślników trzeba szukać poza Fez, ale już wchodzenie na małe kramy być może jest gwarantem tego, żebyśmy mogli chociaż zapytać o kogoś, kto tworzy, a jeśli nie zapytać, to porozmawiać ze sprzedawcą, bo to też jest ważna osoba w tej branży, nie trzeba ich pomijać, ani myśleć, że oni tylko zarabiają pieniądze, bo oni są naprawdę bardzo ważni, bez nich rzemieślnicy nie istnieją, i po prostu posłuchać o tym, jak to powstaje, gdzie to powstaje, te wszystkie gary mają jakieś swoje historie, no i po prostu szukać rzemieślników, szukać ludzi, którzy pracują.
1: To jest taka uważność w podróży i rozglądanie się. Jak widzę człowieka, i to dotyczy nie tylko ceramiki, to też dotyczy tkaniny, o której też wspomniałaś. Też tak sobie teraz pomyślałam, że to może też dotyczyć oleju arganowego, który jest takim bardzo ważnym produktem dla Maroka, przede wszystkim dla kobiet marokańskich, które pozwala im mieć sprawy w swoich rękach, i to one też pewnie są skarbnicą informacji, co z nim zrobić, i fajnie jest mieć właśnie taką uważność na człowieka i na to, że jeżeli właśnie siedzi ktoś, kto coś robi rękami, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że spotkamy coś autentycznego na swojej drodze.
2: Tak, myślę też, że duża różnica między tylko sprzedawcami, a rzemieślnikami jest taka, że rzemieślnicy rzadko nawołują do tego, żeby u nich kupić.
1: Bo są skupieni na swojej pracy.
2: Są skupieni na robocie, tak. I to jest taka podstawowa różnica. Czasami też zdarzają się takie kooperatywy, że na przykład ktoś jest sprzedawcą, a z tyłu na zapleczu jest ktoś, kto tworzy, bo na przykład chociaż nie mogą wypalać w centrum, no to mogą w centrum dekorować, więc być może na zapleczu sklepu siedzi sobie ktoś, kto taką już zbiskwitowaną ceramikę po prostu dekoruje, i to też jest sposób, ale akurat w Fez jest wiele różnych rzemiosł, jest cały plac, Safarin Plac, na którym mieszczą się najliczniejsze warsztaty rzemieślników w miedzi, i oni tam kują garnki i tam słychać stukotanie, tam z daleka słychać stukot, i są tacy, którzy kują, są inni, którzy też stukają, ale oni wystukują wzorki. Trochę dalej są jeszcze inni, którzy z lamin miedzianych wycinają ażury, i trochę dalej inni, którzy te ażury zmieniają na przykład w lampy. Więc to jest cała taka brać, która zajmuje się miedzią, ale każdy zajmuje się czymś konkretnym. I to jest fantastyczne. Jest też cała dzielnica szewców, ale też krawców, którzy szyją ze skóry. A samych krawców, którzy szyją ubrania, to z kolei trzeba pojechać do Meknes, 2 godziny od Fez, i tam jest mnóstwo krawców, i to jest inny świat. W ogóle tutaj muszę polecić film Turkusowa sukienka, marokański film o krawcu. Przepiękna historia, taką dygresję zrobiłam, ale tak mi się skojarzyło. Jeśli ktoś się może pojechać do Maroka, to może obejrzeć film.
1: Jeszcze na zakończenie każdego mojego rozmówcy i rozmówczynie pytam, droga to?
2: Przyjemność.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Kolejna wędrówka z Agnieszką Moskaluk za tydzień, mniej więcej o tej porze. Gdzie? Nie wiem. Agnieszka nie zdradza swoich wędrówek. Dopiero kiedy jest czas, to wtedy się od niej dowiadujemy. Za 16 minut, godzina 19.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze tę aplikację.

0: medicard.pl. Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
1: Po reklamie. Radio Plus Radom.

wiem, że dzisiaj jest święto liczby pi. No właśnie, spojrzałem w kalendarz i zobaczyłem, że tak naprawdę dwa razy jest obchodzone święto dzień liczby pi. Jedno jest 14 marca. Skąd to się wzięło? No właśnie, w amerykańskim formacie zapisu daty zapisuje się ten dzień jako 3.14, czyli odwrotnie 3.14, no i właśnie mamy liczbę pi. Zbieżność dat 14 marca to także dzień urodzin fizyka Alberta Einsteina. Kulinarna tradycja, często mówimy pi day, co brzmi tak samo jak ciasto, a więc kulinarna tradycja też związana jest z dniem liczby pi. No ale dzisiaj powiedziałem, że jest dzień liczby pi, skąd się to z kolei wzięło? Dzisiaj mamy 22 lipca, czyli 22.07, a więc 22 podzielić na 7 daje w przybliżeniu właśnie 3.14, liczbę pi. No i wszystko jasne. Znam takich, którzy by bardzo długo mówili na ten temat, bo uwielbiają liczbę pi. Ja byłem w matwizie wprawdzie, ale jakoś tak chyba przegapiłem tą lekcję, co wtedy pani od matematyki o tej liczbie pi mówiła. I troszkę tak mniej się tym podniecam, że jest taki dzień. No niech tak będzie. Przepraszam matematyków, ja jestem laikiem w tym temacie, niech tak będzie. Wiadomości za 6 minut o 19.00.

0: reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w Centrum Rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum Rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum Rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
6: Powiat Radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.
8: Jaka przyszłość czeka PiS? Jutro spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Pobicie w tramwaju w Poznaniu są zarzuty dla dwóch mężczyzn. W wakacje brakuje jej najbardziej. Na Krupówkach można oddać krew. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być spotkanie ostatniej szansy. Jutro o 12 przy Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do czwartku.

0: mężczyzn, którzy pobili mężczyznę w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek. Wbrew temu, co twierdził pokrzywdzony, zaczepiani nie byli obywatele Ukrainy.
1: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność lesną tego właśnie obywatela Indii.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenia i pobicia 67-latka z Polski. Wszystkie czyny zakwalifikowano jako występki chuligańskie.
1: Jeden z nich wyraził skruchę, chciałby bardzo przeprosić pokrzywdzonego. Generalnie opisują dokładnie przebieg tego zdarzenia. Co do kwestii winy i zawinienia, no to różnie, częściowo się przyznają, częściowo nie.
0: Za zarzucane czyny grozi im 5 lat więzienia. To siłowe wprowadzanie obowiązkowych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej do podstawy programowej. Jak mówi konsultor komisji Aneta Rajza-Majewska, nie wzięto pod uwagę zdania wielu rodziców.
2: Niedopuszczalne jest wprowadzanie przedmiotu przez ministerstwo, skoro rodzice tego tak naprawdę nie chcą. Zresztą ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach pokazała, co rodzice sądzą, i zamiast uszanować ich zdanie, obchodzi się siłowo, wprowadzając obowiązkowe zajęcia za 5.12, czyli w wakacje przed nowym rokiem szkolnym.
0: Ministerstwo zapewnia, że część przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego nie będzie dla uczniów obowiązkowa.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak co roku w wakacje na Krupówkach można oddać krew. Zakopiański punkt krwiodawstwa prowadzi akcję w każdą środę. W lipcu i sierpniu krwi potrzeba szczególnie, mówi Maria Lambrecht, szefowa punktu.
4: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadą gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
5: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
6: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
5: Można się podzielić po prostu tym, co ma znajdrokse, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
4: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
0: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.

takie wahanie trochę będzie, bo dzisiaj 23, jutro 18, a później 25 w sobotę i 30 w niedzielę. Tak wygląda temperatura w te najbliższe dni. No i rzeczywiście szykujemy się na upał, ale to tylko w niedzielę, bo znowu po niedzieli spadnie do 20 stopni i będą deszczowe dni. Takie lato mamy. A muzycznie? Muzycznie mamy tak właśnie, grupa Berlin, czyli troszkę polatamy sobie w Top Gun.

Z reguły zapraszam Was na różne wydarzenia w domach kultury, a tu proszę bardzo, można iść ulicą Żeromskiego i właśnie odwiedzić galerię na Deptaku. Jest coś takiego. Dokładnie to są dwa budynki Żeromskiego 40-41. Tam na, zamiast wystaw z jakimiś rzeczami są po prostu rzeczy artystyczne pokazane. To jest prawda na plakatach. Taka wystawa w tej galerii na Deptaków. Nazwiska artystów nagrodzonych na drugim międzynarodowym konkursie plakatu Ikona Wolności Prawda. Poświęcone księdzu, pamięci księdza Romana Kotlarza. Wystawa w Radomiu, której premiera i warnisaż był 21 czerwca, ma charakter wystawy dodatkowej. Tam są prace 100 twórców biorących udział w konkursie i przybliżają różnorodność zgłoszonych realizacji, aby uczcić w ten sposób, uhonorować pamięć, postać księdza Romana Kotlarza. Przypomnę, 50. rocznica przypada już w sierpniu i do tego wydarzenia oczywiście będziemy też mówić o różnych, przed tą rocznicą będziemy mówić o różnych wydarzeniach. Między innymi duży koncert się szykuje, ale szczegóły troszkę później.

0: Reklama.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

tej godzinie będzie książka, jeszcze gadżety mam i chciałbym komuś ofiarować, ale to za kilka minut, bo zaglądam do kalendarza muzycznego. No, znane osoby dzisiaj urodziły się, znaczy dzisiaj, 22 lipca. Na przykład w 1946 roku przyszła na świat w Awinionie Mireille Mathieu, słynna francuska piosenkarka. Niektórzy powiedzieli, że to taka druga Edith Piaf. Nagrała ponad, uwaga, 1000 piosenek, wydała ponad 100 albumów, które łącznie sprzedały się w ilości 122 milionów sztuk na całym świecie. A rok później, tyle że w Stanach Zjednoczonych, przyszedł na świat Don Henley, wokalista, perkusista grupy The Eagles. Zespół w latach 70. odniósł ogromny sukces, między innymi nagrywając tę właśnie piosenkę, czyli Hotel California. A kiedy wydali taką płytę Największe przeboje, sprzedali ją w sumie w 30 milionach egzemplarzy. Jedną płytę, niesamowite. Don Henley nagrywał też solo. No i później od czasu do czasu również spotykał się z powrotem z panami The Eagles. No i jeżeli gdzieś koncertowali, to ten utwór musiał się pojawić.

Oczywiście Hotel Kalifornia. Jeszcze jedną fajną informację znalazłem, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, czyli 22 lipca. To był rok 1963. Wytwórnia VJ Records wytłoczyła pierwszy album grupy The Beatles na amerykański rynek. Właściciele firmy sądzili, że mają prawo do nagrania, które otrzymali od partnera głównego wydawcy, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, ale kiedy płyta została wydana w styczniu 1964 roku, firma fonograficzna Capitol Records, który był właścicielem praw na Stany Zjednoczone, zakazał i produkcji tej płyty, reklamowania i sprzedaży w ogóle płyty Beatlesów. Taki był falstart, jeśli chodzi o tę właśnie pierwszą płytę Beatlesów w Stanach Zjednoczonych. W ogóle chyba Beatlesi mieli trochę pecha do Stanów Zjednoczonych. Jak pojechali na koncerty, tak wszyscy piszczeli, że postanowili, że już nigdy więcej koncertować nie będą. Właśnie wtedy podjęli taką decyzję, bo nie ma sensu, bo tak naprawdę nikt nie słuchał muzyki. Później gdzieś tam John Lennon coś powiedział, no i na znak protestu zaczęto palić płyty Beatlesów, bo nie spodobały się wypowiedzi Lennona, a więc trochę tak z Amerykanami mieli na bakier, ale mimo wszystko dzisiaj po prostu wracamy do tej muzyki i uważamy, że coś zrobili niesamowitego.

Love Me Do. To jest właśnie ta piosenka z tej właśnie płyty, która później została zakazana, jeśli pierwszy raz ją wydano w Stanach Zjednoczonych. Love Me Do, czyli no po prostu, hej, kochaj mnie, ty wiesz, kocham cię, zapewniam cię wciąż, proszę, więc kochaj mnie. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o Beatlesów i ich słowa, chociaż później troszkę się rozwinęli, ale początki były właśnie takie, ale uważam, że i tak to jest klasyka, klasyk. Ja mógłbym ich słuchać w kółko. W Radiu Plus? Nie. No raczej nie, od czasu do czasu pojawia się. Zawsze mogę pójść do domu i włączyć sobie jakąś płytę. Dobrze, no to Beatlesi za nami, przed nami kolejny zestaw gadżetów, który chciałbym komuś dać. Jeżeli ktoś chce, proszę o telefon 48 360 83 37.

0: No dobrze, zestaw gadżetów dla Grażynki. Witaj Grażynko, dzień dobry. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo, witaj Grażynko, dzień dobry. Ojej, coś się nie słyszymy? Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Tak, już jestem.
0: Już jesteś, bardzo dobrze. Witaj serdecznie. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, oczywiście zestaw gadżetów dla ciebie, ale robisz jakieś przetwory. Zdradź nam, co teraz jest na tapecie?
1: Robię buraczki na zimę, konserwowe takie, z cebulką, z papryczką i cukinia konserwowa żółta.
0: A, cukinia. I co? I to zimą po prostu się otwiera i jest pyszne, smaczne.
1: Tak.
0: A skąd masz? Czy to twoje hodowla, że tak powiem?
1: To znaczy się tak. Cukinia to taka mała niby przydomowy ogródeczek. No to jest tam troszeczkę swojej. A jeśli chodzi o buraczkę, to kupię się wiadomo, ze straganiku.
0: No tak, ale dobrze. A później będą jakieś owoce robione?
1: Owoce już są. Sok z wiśni, sok z truskawek i drzemy.
0: Czyli wszystko pyszne, super,
1: tak,
0: naprawdę.
1: Wszystko jest.
0: I człowiek jak zrobi sam, to wie, że to jest taki, jaki chce.
1: Tak, oczywiście, swoiskie.
0: Bo z kupowaniem to jest, ja ostatnio kupowałem, bo poproszono mnie w domu, kup ogórki, no i kupiłem, tylko nie doczytałem, takim małym druczkiem było, że z czerwoną papryczką, chili.
1: Mm-hmm.
0: No to nieźle dawało. Ale niektórzy lubią, dobrze. Grażynko, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że zadzwoniłaś. Gadżety dla ciebie, dla twoich bliskich. No i niech pyszne będą te wszystkie przetwory.
1: Dziękuję pięknie. Ja również pozdrawiam całą redakcję Radia Plus.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie.

Ale pysznie to zabrzmią, o czym mówiła nasza słuchaczka Grażyna. No dobrze, może niektórzy przed kolacją, chociaż powinno się jeść chyba do 18, żeby tak było zdrowo. Ja troszkę później dzisiaj zjem, bo po radiu, po pracy jestem zaproszony, to na pewno coś pysznego będzie, bo moja znajoma robi pyszne rzeczy. Nie będę mówił, no bo niech to zostanie taką słodką tajemnicą i to nie będzie na słodko. Natomiast tak, gadżety powędrowały do Grażyny, a do kogo książka powędruje, za chwilę o tej książce trochę wam powiem i później też będziecie mogli zadzwonić do mnie. Za 22 minuty 20.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Jak Elon Musk dzięki platformie X doprowadził do zwycięstwa Donalda Trumpa? Ile osób padło ofiarą rasistowskiego chatbota Microsoftu, zanim udało się go powstrzymać? Jak pewien doktor przekonywał setki Polaków, że udar można leczyć nakłuwaniem palca igłą? Dziś każdy z dostępem do internetu i charyzmą może zdobyć zaufanie milionów. Czy w starcie z fake newsami mamy jeszcze jakąkolwiek szansę? Mateusz Cholewa ze Stowarzyszenia Demagog udowadnia, że każdy może skutecznie rozbrajać dezinformacje. Na przykładzie najgłośniejszych afer medialnych, politycznych wyjaśnia, jak nie dać się zmanipulować, jakie historie kryją się za najsłynniejszymi fake newsami, jak rozpoznać treści tworzone przez AI i dlaczego nie zawsze amerykańscy naukowcy, jak to mówimy, mają rację. Jeżeli chcielibyście tę książkę Fake Off, czyli wyłącz dezinformację ze swojego życia Mateusza Cholewy, proszę o telefon 48 360 83 37.

No i wiadomo, jeśli chodzi o książkę, Marek zadzwoni jako pierwszy i otrzymuje kolejna książka wydawnictwa Znak Jutro i Pojutrze, bo takie książki w tym tygodniu rozdajemy.

4 minuty do 20 pozostały, to znaczy, że 4 minuty pozostały do spotkania z Markiem Sierockim. Marek Sierocki zaprasza zawsze w latem, w wakacje od poniedziałku do czwartku na dwugodzinny miks jego wybranych przebojów z nutą nostalgii, takich jak najbardziej dobrych na lato. No to z Markiem się spotkacie już za chwilę, a ze mną troszkę później, bo dopiero jutro po godzinie 16 zaproszę Was na czwartkowe popołudnie plus Skaldowie na zakończenie. Do usłyszenia, do jutra. Pa, pa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco, wakacyjnie. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek dwa duety. Holenderski fantastyk Mariano Mas i włoski Rigueira w piosence Notengo Dinero. Potem Carlos Perez i Los Manos Quietas.

Carlos Perez, a przed nami kolejny hiszpański przebój, piosenka Keno, a zaśpiewają Pedro Marin. Potem Robin Gibb Juliet i Samantha Fox w piosence I Only Want To Be With You.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks rozpoczyna grupa Bonnie M, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Barry Manilow Copacabana, a także Monserrate w piosence Moliendo Café.

za nami grupa Monserrate i ich wersja przeboju Moliendo Café, a przed nami Georgie Dunn i Soca Dance, potem Coma Lambada, a potem przeniesiemy się do Włoch. Albano i Romina Power Sempre Sempre oraz Umberto Tabini Ciao Siciliano.

To był słynny hit Chelsea Chiliano, teraz już duet Modern Talking, Just Me Too, Mona Lisa, potem trio Bad Boys Blue, Kiss Your Lover Baby i na koniec tego miksu też będzie po hiszpańsku Ivan i Fotonovela.

0: Hiszpański wokalista Iwan utworem Fotonovela zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami kolejna porcja wakacyjnych hitów. Oto trio Las Ketchup i Aserehe. Potem Los Del Rio i Macarena. Będzie też grupa Bonem w piosence Dreadlock Holiday.

0: Chris Ria swoim wielkim hitem Touché d'Amour zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ostatni dzisiejszy miks, a w nim również gorąco, kołysząco, wakacyjnie. Na początek formacja Garcia i Bamboleo, potem Ricky Martin i piosenka, od której zaczęła się jego światowa kariera, Maria. Będzie też Jennifer Lopez i Enid Fanny oraz Madonna w piosence La Isla Bonita.

To była Madonna i La Isla Bonita, teraz René Bauman, czyli DJ Bobo i There is a Party, potem Fun Factory, I Wanna Be With You, a także grupa Mr. President w piosence Coco.

za nami Mr. President, a w dalszym ciągu wakacyjne, kołyszące klimaty. Oto brazylijska formacja Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też duet Captain Jack i Aiko Aiko, a także grupa Bonem i wiązanka ich wakacyjnych przebojów.

0: Zespół Bonnie & wiązanką wakacyjnych przebojów zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro. Słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
1: Po reklamie.

amatorstwie jak w radiu. Dobrze jak wszystko gra. Mówi Tomasz Karolak. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus. Acia. Kr, a, kr, bumba, kr.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.